Wchodzę, mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida.

tym sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa.

Czasami siada psycha, zbyt wiele czasu straciłem na gdybanie. Lecz będzie dobrze, ty wiesz o tym, kochanie. Bo wszystko, czego dotknę, zamienię w złoto. Za dużo czasu poświęciłem tym głupotom. Dlatego młoda

0: mieć.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Reklama. 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
1: Ej, czy tylko ja kibicuję Ratajskiemu w tym autobusie? Nie każdy jara się Dartem. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
2: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
0: Po reklamie. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia i Nowrocław.
3: Kino, koncert czy impreza? Wiem, bo słyszałem o tym w Meloradiu.
4: Gwałtowna burza przeszła nad miastem. Strażacy interweniowali kilkadziesiąt razy. Znowu mamy problem z bezdomnością zwierząt. W ciągu ostatnich miesięcy do schroniska trafiło kilkadziesiąt porzuconych czworonogów. Czy w naszym mieście jest bezpiecznie?
5: O remontach i inwestycjach zawsze słyszę w Meloradiu.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia i Nowrocław.
6: Jakub Kozłowski, przed Wami magazyn reportera. Protest przeciwko wykluczeniu komunikacyjnemu Inowrocławia i powiatu już za nami, ale samorządowcy zapowiadają, że na tym nie koniec. Podczas konferencji prasowej podsumowali wyjazd do Warszawy, odnieśli się do politycznych komentarzy wokół manifestacji i zapowiedzieli kolejne działania. Co dokładnie padło? Posłuchajcie sami.
7: Dzień dobry, witam

0: Dzień dobry.
1: Bardzo proszę, żeby głos pierwszy zabrał pan prezydent Arkadiusz Pan.
2: Dzień dobry Państwu. Serdecznie Państwa witamy. Trudno tutaj mówić o gościach w ratuszu dzisiaj, bo tak naprawdę spotykamy się z Państwem wszyscy jako gospodarze, bo chcielibyśmy podzielić się przede wszystkim wrażeniami z ubiegłotygodniowego pobytu w stolicy i podzielić się też informacjami, które jeszcze nie wybrzmiały, a mamy jakby w planach, czyli co będziemy dalej chcieli robić w kierunku walki o drogę, o skomunikowanie miasta z drogami szybkiego ruchu miasta, czy też powiatu, czy naszych gmin bezpośrednio z nami sąsiadującymi. Szanowni Państwo, ja zacznę może nietypowo, ale uważam, że to chyba wszyscy za chwilę też, zarówno i Pani Starosta, jak i Pan Burmistrz, pewnie od tego by chcieli zacząć. Ja chciałbym przede wszystkim zacząć od podziękowań. Od podziękowań dla osób, dla mieszkańców Inowrocławia, powiatu inowrocławskiego, wszystkich gmin, którzy brali udział bezpośrednio w stolicy, udział w naszym proteście dotyczącym wykluczenia komunikacyjnego. To naprawdę duża grupa osób, która zdecydowała się, poświęcając swój czas wolny, przede wszystkim oczywiście biorąc urlopy nawet w swoich miejscach pracy, aby zaprotestować i wesprzeć naszą inicjatywę, jeśli chodzi o walkę z wykluczeniem komunikacyjnym. Dziękuję również obecnym mediom, bo to też bardzo warte podkreślenia, że z Inowrocławia również media pojawiły się w Warszawie i recenzowały na żywo tak naprawdę nasz protest od siedziby KPRM-u po Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. Bardzo za to Państwu też dziękuję, bo to dla nas naprawdę ważna sprawa i ten przekaz faktycznie był przekazem, którego oczekiwaliśmy, bo to też jest warte podkreślenia. O tym może za chwilę też bardziej powiem, zupełnie obiektywnym przekazem. Na tym nam najbardziej właśnie zależało. Także serdeczne podziękowanie również dla inowrocławskich mediów. Szanowni Państwo, my się bardzo cieszymy tutaj, jakby podsumowując ten wyjazd, podsumowując ten protest, my się bardzo też cieszymy, że ta nasza inicjatywa zaktywizowała również pozostałe środowiska, które no niekoniecznie chciały uczestniczyć bezpośrednio w naszym proteście, albo po prostu zwyczajnie nie mogły, bo to też trzeba podkreślić. Od kilku dni przed samym protestem różnego rodzaju medialne akcje również pojawiały się, czy to w social mediach, czy też w mediach lokalnych, akcje, które podejmowali również inni samorządowcy, za co serdecznie oczywiście też dziękuję, bo każda inicjatywa, obojętnie jakim kanałem, krótko mówiąc, jest dobra, dla wspólnej sprawy walczymy, dla wspólnej sprawy spotykamy się na różnych poziomach. Możemy tylko ubolewać, że nie zrobiliśmy tego wszyscy wspólnie razem, bo uważam, że zresztą takie słowa również padły na samym proteście, droga nie ma barw politycznych i powinniśmy stać się w jednym szeregu i zawalczyć właśnie o to. I o tej polityce chcielibyśmy też Państwu tutaj trochę przybliżyć. Przede wszystkim za Państwa pośrednictwem chcielibyśmy też wyjaśnić pewne rzeczy naszym mieszkańcom, którzy nie do końca albo rozumieją, albo nie do końca są doinformowani z perspektywy być może osób, które no nie sprzyjają tutaj nam albo nie sprzyjają tej inicjatywie. Dalej podtrzymujemy, że protest, który odbył się w zeszły czwartek w stolicy, miał charakter przede wszystkim pokojowy, ponadpolityczny, ponad podziałami. Ubijanie takiej narracji, że tylko jedna opcja polityczna wyszła do nas zarówno pod KPRM-em, jak i pod Sejmem Rzeczypospolitej, jest w naszej ocenie, w mojej ocenie na pewno niegodna i niesprawiedliwa, ponieważ pragnę zauważyć, że z Inowrocławia pojechało i okolic, i z powiatu inowrocławskiego ponad 200 osób z różnych środowisk, o różnych poglądach również politycznych, walczyć o wspólny cel, wspólną jakby potrzebę, artykułując wspólną potrzebę, czyli połączenie Inowrocławia, powiatu inowrocławskiego, ościennych gmin z drogami szybkiego ruchu. I tutaj nie było żadnych barw politycznych. To jest pierwsza podstawowa rzecz. Szanowni Państwo, ja sobie pozwoliłem przygotować dla Państwa listę osób, które były zaproszone na ten protest w Warszawie. To jest lista naszych parlamentarzystów. Pani Magdalena Łośko, pan Piotr Król, Bartosz Kownacki, Krzysztof Gawkowski, pan Łukasz Schreiber, pan Norbert Pietrykowski, pan Paweł Olszewski, pan Paweł Szrot, pan marszałek Piotr Całbecki, pan senator Ryszard Brejza, pan poseł Włodzisław Giziński, pani Agnieszka Kłopotek, pani Iwona Karoleska i pani Iwona Kozłowska. To jest jakby potwierdzenie tego, że te osoby również zostały zaproszone na ten protest. Z podaną również w zaproszeniu godziną spotkania, kiedy mieliśmy się przemieścić pod Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. Była to godzina 14. No a w przestrzeni medialnej, w przestrzeni publicznej pojawiają się takie informacje, że ktoś z kimś nie chciał się spotkać, jedna opcja z drugą nie chciała się spotkać i tak dalej. Naprawdę było dużo przestrzeni czasowej, gdzie można było pogodzić przede wszystkim nas.
0: Polityków.
2: Tak, a politycy powinni się między sobą pogodzić nawet czasowo, jeśli nie chcieli się razem spotykać z mieszkańcami Inowrocławia i wybrać sobie dogodny czas, bo przypomnę, że od godziny 14 do 16 byliśmy pod Sejmem i można było tej chwilę, tej przestrzeni na pewno znaleźć. Przeczytałem tą listę tylko i wyłącznie dlatego, żebyście Państwo wiedzieli, że zaprosiliśmy wszystkich naszych parlamentarzystów z naszego województwa. Padły jakieś zarzuty, że protest został zorganizowany dla jednej strony politycznej albo jedna strona polityczna wykorzystała. Wszyscy mieli taką samą szansę, Szanowni Państwo. A to, kto pojawił się na tym proteście, no, trudno nam jest było wykluczać kogokolwiek z protestu. To może być dla jednej strony nieodpowiednią postacią, osobą i tak dalej. Tym bardziej, że osoby, które zawitały do nas, którym też serdecznie dziękuję, parlamentarzyści, którzy zawitali do nas, oni przyszli na zaproszenie swoich jakby tutaj kolegów, przedstawicieli, którzy zostali zaproszeni z województwa, bo takim kluczem zapraszaliśmy z takiego klucza naszych parlamentarzystów. Więc uprawianie takiej narracji, że ktoś zorganizował sobie protest dla jednej opcji politycznej, albo w ogóle polityczny, jest zupełnie nie na miejscu, jest zupełnie niesprawiedliwy. Z tym się nie zgadzamy i dalej podtrzymujemy, że nasze wszelkie działania, które dalej będziemy realizować, będą miały charakter ponadpolityczny i czy się komuś to podoba, czy nie. Po prostu. Szanowni Państwo, no, praca prezydenta, posła, senatora, radnego to jest służba. Od tego jesteśmy i naprawdę apeluję o działania ponad podziałami, ponieważ tak jak powiedziałem, że gabinet mój jest otwarty i od ponad 2 lat jest otwarty dla i mieszkańców, ale również i naszych parlamentarzystów. To, co powiedziałem na początku, zaktywizowaliśmy naszych parlamentarzystów. Mówię, szkoda, że nie wspólnie razem nie wystąpiliśmy w Warszawie, protestując razem nie przeciwko komuś, tylko przeciwko ważnej potrzebie naszego regionu. Ponad 2 lata muszę powiedzieć, że czekam na naszych parlamentarzystów również w ratuszu. Wystosowałem kilka zaproszeń bez odpowiedzi. Jeśli otrzymujemy odpowiedź między innymi od pana senatora, w zasadzie od biura pana senatora, że pan senator nie jest zainteresowany politycznymi wystąpieniami, politycznymi protestami w Warszawie, to ja jakby z mojej perspektywy zapraszam jeszcze raz pana senatora Ryszarda Brejzę, czy panią poseł Magdalenę Łośko, panią Agnieszkę Kłopotek, czy pana Norberta Pietrykowskiego. Wszystkich parlamentarzystów, którzy są zainteresowani, a nie wyszli do nas pod Sejmem, również na indywidualne spotkanie do ratusza. Możemy to zrobić w 4 oczy, możemy porozmawiać o wspólnej sprawie, o tej drodze, o którą walczymy. Ja nie mam z tym żadnego problemu. Jeśli Państwo nie korzystacie, czy nie chcecie skorzystać z takiego zaproszenia, jestem również gotowy do wyjazdu do Warszawy, być może do przejścia do biura pana senatora czy pani poseł. Chcemy się spotykać, chcemy rozmawiać ponad podziałami politycznymi. Jeśli jest problem, żeby się spotkać na ulicy z mieszkańcami i z nami jako samorządowcami, jesteśmy gotowi na rozmowy, wszelkie rozmowy również, gdziekolwiek. Możemy jechać do Warszawy, możemy, mówię, spotkać się w Inowrocławiu, ale żeby to w końcu nastąpiło i żeby nastąpiło pewnego rodzaju przełamanie i żebyśmy usłyszeli na własne uszy, że mamy to wsparcie, nie tylko na papierze, ale żeby to realne wsparcie faktycznie popłynęło od naszych parlamentarzystów. Z mojej strony to wszystko, Szanowni Państwo. My oczywiście działań nie zaprzestajemy, tylko dopiero je rozpoczęliśmy. Zaraz na pewno Pani Starosta więcej na ten temat też, czy Pan Burmistrz powie. Mamy w planach różnego rodzaju inicjatywy, akcje lokalne, wspólne, w swoich również gminach, w swoich samorządach, ale też i wspólne dalej. I na pewno na tym jednym proteście nie poprzestaniemy. Pani Starosta.
1: Szanowni Państwo, jako starosta powiatu inowrocławskiego chciałabym tylko zapewnić, że nadal deklarujemy wolę wielkiej aktywności i wsparcia dla wszystkich, którzy będą działać na rzecz skomunikowania naszego powiatu i miasta Inowrocławia i innych gmin naszego powiatu, Kruszwicy, Janikowa, nawet tych, które do nas nie przystały, gminy Inowrocław, gmina Gniewkowo, gmina Złotniki, wszystkie, chyba jeszcze Dąbrowa Biskupia, Rojewo przystąpiło, akurat wiemy, bo apel podpisało kilku włodarzy i to są osoby, które nas popierają, natomiast trochę nie rozumiem postawy pozostałych, zwłaszcza jednej pana wójta gminy Inowrocław, który dzień przed naszym protestem zademonstrował nam, dał nam przykład prawidłowego wzorca działania na rzecz społeczności lokalnej. Dostał indywidualne prawo wejścia do ministra infrastruktury. Gratulowałam mu to już na stronie internetowej, bo to już jest ewenement. Nie trzeba naprawdę, jak to zrobił, nie wiem. Jestem starym samorządowcem, starym działaczem, starym pracownikiem, że tak powiem, doświadczonym, również politycznie w przeszłości. I jestem zaskoczona, że zamiast współpracować w jednym powiecie razem dla dobra tego powiatu, jeśli mu się tam udało coś zdziałać, no to chociażby nam zadzwonił, powiedział, że będzie droga, nie jedźcie. To jest takie dla mnie tajemnicze i to jest jednak dowód na to, że nie jesteśmy wszyscy razem. I to trzeba wyraźnie powiedzieć, bo my się tak stale udzieliliśmy, że jest inaczej. Ale to podkreśla naszą rolę. Jesteśmy w jakiś sposób deprecjonowani przez zindywidualizowane jakieś postaci i do tego faktu akurat nie mam wpływu, żeby to zmienić, ale mogę zaprotestować i powiedzieć, że to mi się nie podoba, to nie jest po samorządowemu, to nie tak pracuje się na dołach, tu nie polityka, mało tego. Jako samorządowiec doświadczony i w tym kierunku trochę wykształcony mogę powiedzieć tak, że celem decentralizacji władzy właśnie do samorządów było to, aby oddawać mieszkańcom tych środowisk władzę decydowania w swoich sprawach, w sprawach ważkich, ważnych dla tego otoczenia. Niestety ostatnio zaczynamy bardzo politykować i fakt, że wszystko jest tak centralnie jednak dzielone, widziałam ostatnio dzisiaj te dodatki, które mają dopłatę być dla gminy, jeśli były poniżej inflacji, pewne tam są rozliczenia finansowe, to widzę, że to są wprost na koszt poszczególne gminy. No to jest bardzo syzyfowa i bardzo ciężka praca do góry. Myślę, że nie wykorzystujemy szczebel administracyjnych, które funkcjonują w państwie i to jest też przeszkodą. Ale to jest jakby moje zdanie. Natomiast co do samorządu. Samorząd powinien brać sprawy w swoje ręce i powinien decydować bez względu na to, czy ma barwy polityczne dany członek rady. To, czy my się dostajemy do rad, Rady Powiatu, Rady Miasta, na stanowisko prezydenta, to są już burmistrza, wójta, to są już wybory bezpośrednie.
0: To na tyle w tym magazynie. Zostańcie z nami.

0: sprawa wraca co roku. Mimo licznych apeli strażaków i policji, wciąż takie sytuacje się zdarzają. Od kilku godzin śledzimy protest policjantów. Pikieta jest głośna i pełna emocji.
1: Znowu wycięli drzewa w naszej okolicy. Może to temat dla Meloradia?
2: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Inowrocław.
3: Jakub Kozłowski, wracamy z kolejnym magazynem reportera. Lepsze drogi, dostęp do tras szybkiego ruchu i rozwój całego regionu. Oto w Warszawie upominali się mieszkańcy i samorządowcy z Inowrocławia i powiatu. Teraz przedstawiciele lokalnych władz podsumowali protest i powiedzieli, co ich zdaniem powinno wydarzyć się dalej. Posłuchajcie sami.
4: To jest decyzja i wola ludu, narodu, tego społeczeństwa, które tutaj jest. Jeżeli zostaliśmy już przyjęci i zajęliśmy stosowne miejsca, to powinien być nam... Nie powiem, nie muszą się kłaniać, bo teraz to wchodzi taka narracja modna, że elity się tworzą, chcą, Bóg wie, jakiegoś tam szacunku nad wyraz. Nie, po prostu pozwolić nam pracować i współpracować z nami w zakresie dobra naszego wspólnego, bo my się tym zajmujemy. Proszę Państwa, ja jako starosta inowrocławski zarządzam również pewnymi sprawami państwa w imieniu wojewody, w imieniu jego jakby zasobów. Jest to, wynika to z przepisów ustawy o powiatach i te zadania wykonujemy urzędniczo, jako zadania, które nam są zlecone do wykonania. My tam nie mamy wpływu na kształt, my ewentualnie tym sterujemy zgodnie z przepisami prawa i naszym doświadczeniem, ale także dzięki wycenom biegłym, różnym rodzaju rzeczoznawcom, tym, którzy pracują w danej branży. Natomiast samorząd, który powołany został w powiatach po przekształceniu urzędów rejonowych w powiaty, to właśnie było nadanie uprawnień zarządzania zbiorowiskiem kilku gmin. To też był odpowiedni proces, który doprowadził do tego, że dostaliśmy takie certyfikaty, że jesteśmy powiatem o takim obszarze, na takich granicach i z takimi zasobami ludności. W związku z tym te nasze uprawnienia Rada Powiatu wykonuje. Jeżeli naszym zadaniem jest, ja teraz przejdę do sedna, zarządzanie 530 kilometrami dróg, około. I te 530 dróg jest wyższej rangi niż drogi gminne. I one trafiają do nas z różnych źródeł. Albo są wybudowane jako nowe, albo dostaliśmy je trybem kaskadowym od pana marszałka, albo z uwagi na to, że były oddane obwodnice, potem procentowo zwraca się nam te drogi, które mogą pełnić charakter i spełniają wymogi ustawy. To wybaczcie Państwo, drogi powiatowe powinny mieć łączność również z węzłami komunikacyjnymi i powinny nas doprowadzać do dróg szybkiego ruchu, bo droga powiatowa akurat nie należy do takich. Ona ma inne funkcje. Musi być odpowiedniej szerokości, odpowiedniej długości i łączyć zarówno przemysł, który będzie korzystał z tego, jak i militarne potrzeby, jak i nasze potrzeby. Przedsiębiorczość może się przy nich, że tak powiem, rozwijać, bo przy naszych drogach to jest średnio. Powiedzmy, w zależności od tego, jaki charakter ma dany obszar, czyli gmina, czy to jest wiejska, czy innego charakteru, produkcja rolna. W związku z tym, z naszego punktu widzenia, brak takiej łączności to jest po prostu przyczyna wielu lat zaniedbań i mimo starań, widocznie niewysłuchania naszego głosu w Warszawie. My dzisiaj chcemy powiedzieć dosyć. Chcemy prosić o drogę. Nie mamy żadnych wymagań. Chcemy do najbliższych węzłów komunikacyjnych, które pozwolą nam połączyć się z dużymi miastami, dużymi ośrodkami życia i nauki, rozwoju, kultury. Tylko o to prosimy nasz rząd i Sejm, żeby to uchwalił. Zrobiono trasy szybkiego ruchu kolejowego, omijając Inowrocław przez Żnin. A teraz jeszcze doszło do tego, że usłyszeliśmy, że Via Pomerania ma stanąć jednak tu na poziomie Bydgoszczy. To jest przyczyna, nie to kto co wyznaje. Proszę Państwa, tu na dołach jedyna polityka to powiat lub gmina lub miasto. Naszą polityką jest gospodarka i życie w mieście, w gminie i w powiecie. Ja to mogę oświadczyć wszędzie i za to ponieść odpowiedzialność. Nie skupiam się na politykierstwie, które to uprawiają inni. I dlatego my dzisiaj przyszliśmy tutaj po to, żeby Państwu powiedzieć, że ta narracja właśnie, że wyszła ekipa posłów z Sejmu, wyszła z opcji PiS, to jest ich decyzja. Prawdopodobnie zachęciła, że są w opozycji, dlatego do nas wyszli. Ale my krzyczeliśmy, proszę Państwa, pod Sejmem. Wyjdźcie do nas, wszyscy, wyjdźcie do nas. Wszyscy jednym głosem. Śpiewaliśmy hymn. Pod pomnikiem wspominaliśmy tych, którzy polegli w rocznicę wybuchu II wojny światowej. Myśmy chcieli, żeby do nas dołączyli posłowie. Chcieliśmy zrobić taki patriotyczny wiek i taką deklarację. To nie pierwszy nasz gest. Nasz pomnik, tak go nazwaliśmy, obelisk bitwy polsko-polskiej w Mątwach, nazwaliśmy ku przestrodze, bo chcieliśmy apelować do naszych rodaków różnych opcji politycznych, abyśmy działali ponad tymi podziałami dla dobra naszego kraju, dla naszego bezpieczeństwa, ale także dla naszej gospodarki i lepszego życia, dłuższego życia dla młodych ludzi, lepszych warunków i zapewnienia, że robimy dla nich wszystko, co możemy. My to chcemy udowodnić, tylko niech nam pozwolą państwo rządzący, żeby ten dowód wypłynął i został wysłuchany, tak jak zasługuje na to 160-tysięczny powiat, bo uważam, że takim powiatem nie można, takiego powiatu nie powinno się lekceważyć. Tyle, to jest moje stanowisko. Chcę powiedzieć, że po tych zachowaniach naszych wielkich polityków w przededniu naszego protestu, który był przygotowywany od 3 tygodni, nie był tajemnicą, rozesłane były zaproszenia. Wystarczyło nam zaproponować spotkanie z nami tutaj i wystosować, sami mogli politycy jechać i zgłosić te potrzeby nasze po rozmowie z nami. Spowodowały, że właśnie pomimo tego, że miałam zostać tutaj, pojechałam, żeby pokazać, że jestem z tymi ludźmi, którzy tam pojechali. Że jestem z nimi. Tam byli pracownicy z różnych kręgów i z różnych stanowisk i bezrobotni także i młodzież także. Proszę Państwa, to jest duch tego społeczeństwa. Niektórzy nie mogli, inni są chorzy, a w ogóle mamy także przez trochę już starsze społeczeństwo. A niektórzy może usłuchali narracji, która popłynęła, aby nas zniechęcić. A my uważamy, że nasz wyjazd był sukcesem, wielkim sukcesem. Jeśli nic więcej nie osiągnęliśmy, ale pobudziliśmy naszych parlamentariuszy, żeby zaczęli działać w tej sprawie, to wszystko. Niech działają, niech teraz toczy się dalszy ciąg, łącznie z projektowaniem i budową. My tylko się pod tym podpiszemy, jak będziemy mogli, panowie burmistrzu, panie prezydencie, panie starosto, to pomożemy, prawda? Zawsze byliśmy do tego zgodni. Co do tego zgodni? Ja dziękuję bardzo.
5: Bardzo dziękuję. Poproszę teraz, żeby to zabrał pan wicestarosta.
6: Mogę osobiście powiedzieć, że ten, że tak powiem, wyjazd z manifestacją troszeczkę wewnątrz sam ze sobą przepracowałem i praktycznie na dzień dzisiejszy zrobiłem sobie troszeczkę reset, czyli ustawienia fabryczne, czyli żebyśmy zaczęli od nowa. Czyli tak, w moim pojęciu, żeby zrozumieć po prostu cały ten sens tego, co robimy, to jest to, że świat się zglobalizował, czyli jest przepływ towarów i usług z całego świata. Dlatego też oprócz tego, że w naszym powiecie jest ważny kapitał ludzki, czyli to, jak ludzie są wykształceni, w jaki sposób po prostu mają kompetencje, jakie mają kompetencje, to oprócz tego są ważne tereny inwestycyjne, a dodatkowo po prostu tak zwane, nazwę to, trzy oknami na świat, trzy bramy na świat. Bo jak spojrzymy globalnie, to tak, żeby przyjechali, żeby przylecieli do naszego kraju wielcy inwestorzy, to muszą być porty lotnicze. A więc i później patrzy się na to, jaki jest długi dojazd z portu lotniczego do danego miejsca. I my mamy takie porty, ponieważ mamy port bydgoski, port poznański, port gdański, port w Krakowie i niektóre połączenia już są dobre do pewnych momentów. Oprócz tego, że my nie możemy wyjechać spoza powiatu drogami szybkiego ruchu. Tak samo jeżeli chodzi o przepływ towarów. Również ten przepływ towarów. Ważne są porty morskie. No to wiadomo jest, że jest ten kierunek w stosunku do ważny w stosunku do Gdańska. Gdzie byśmy nie spojrzeli, to w drugą stronę, to każdy kierunek nam jest potrzebny. Czy to będzie w kierunku Bydgoszczy, uprzemysłowionej Bydgoszczy i potem Gdańska i Portu, czy w kierunku Włocławka, gdzie dalej budowana jest droga S10 i bardzo skróci się droga do Warszawy, a więc do portu lotniczego, czy w kierunku Via Pomerania, bo za Kaliszem już niedaleko od Kalisza jest Wrocław, czy inne miasta. Każdy port jest dla nas ważny, a to, jeżeli ściągniemy do siebie kapitał, to wzrosną płace automatycznie w danym rejonie, ponieważ ludzie zaczną więcej zarabiać. Będą po prostu większe przychody ludzi i ten obrót wewnętrzny pieniędzy będzie większy. Z czym jest związane to, że po prostu też i młodzi ludzie będą chcieli tutaj zostać, tutaj być. I tak naprawdę powinniśmy się wszyscy zjednoczyć wokół tej sprawy. Jeżeli chcemy po prostu, żeby się rozwijać, żeby się zjednoczyć, to każdy na swój sposób niech dąży do tego, żeby po prostu budować drogi, bo to jest okno na świat, to jest okno nasze, okno potrzebne do tego, żeby był rozwój, żeby był przepływ towarów i myśli. Bo wiemy o tym, że to, co się wydawało nam jakiś czas temu nierealne, no to gdyby w dzieciństwie ktoś mi powiedział, że informacja ze Stanów Zjednoczonych przyjdzie do Polski kilka sekund, albo niecałą jedną sekundę, to bym nigdy nie uwierzył, bo to by było science fiction. A to się stało realne. Tak samo musimy pamiętać o tym, bo choćby nawet dbać o to, o jakość komunikacji, bo wojewoda mówił na przykład o obwodnicy Brzozy dwujezdniowej, z czego bardzo się cieszymy. No nie ma chyba człowieka w Wrocławiu, który nie byłby zadowolony, że będzie przyspieszenie. Ale obwodnica Nowej Wsi Wielkiej jest jednojezdniowa zaplanowana na dzień dzisiejszy w budowie z trzecim pasem, czyli z tak zwanymi przejazdami do wyprzedzania. I żeby nie było znowu tak z przejazdem do Bydgoszczy, oczywiście jest zaplanowany

0: jeżeli my spojrzymy na swoje miasto, swój powiat perspektywicznie, to inwestorzy też tak spojrzą. Dziękuję.
1: Dziękuję. Poproszę, żeby
2: teraz głos zabrał. Małe 15 minut, szanowni państwo.
3: Nie, oczywiście żartuję, nikogo nie chcę przestraszyć, bo zaraz państwo stąd wyjdą, a tu nie o to chodzi.
2: Panie prezydencie, panie starosto, szanowni państwo, ja również bardzo dziękuję panu prezydentowi za to zaproszenie na tę konferencję. Dwa zdania, może jeszcze refleksje odnośnie tego, co się wydarzyło w Warszawie. Ja chciałbym serdecznie podziękować oczywiście współorganizatorom, inicjatorom tego wydarzenia, bo uważam, że warto było. Mieszkańcom Kruszwicy, którzy się wybrali autokarem również i stworzyli tutaj poważną grupę osób, które bardzo pokojowo zamanifestowało nasze potrzeby. Tam była bardzo dobra, szanowni państwo, atmosfera, niech żałują ci, których tam nie było, a ci, którzy tam byli, chyba to potwierdzą. Wiem, że dowództwa i też chciałbym podziękować służbom policji, bo muszę powiedzieć, że też sprawnie zostaliśmy przeprowadzeni w takiej też dobrej atmosferze, jeżeli mogę powtórzyć to słowo, między KPRM-em a Sejmem. Bardzo dobre też miejsce, które też pozwoliło nam tam się zatrzymać na dłużej pod polskim parlamentem, gdzie wyszli też i politycy, wszyscy byli zaproszeni, wyszli tylko, można powiedzieć, dwóch opcji politycznych, patrząc na obecną scenę.
4: To na tyle w tym magazynie. Melo Radio Inowrocław życzy wszystkim słuchaczom spokojnego tygodnia i zostańcie na 98.1 FM. Zostańcie z Melo Radiem Inowrocław. Do usłyszenia.
5: Tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Inowrocław.
6: Codziennie w Meloradiu słyszę o tym, co dzieje się w moim mieście.
7: Nowy most już oddany do użytku. Dzięki niemu kierowcy bezpiecznie dojadą do celu. Teraz są tam dwa pasy ruchu, a piesi i rowerzyści mają ścieżki i chodniki. Kamera monitoringu nie pomogła. Wandale zniszczyli stare garaże na obrzeżach miasta.
8: Kultura, imprezy, wydarzenia? Ja słucham o tym w Meloradiu.
5: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Inowrocław.

0: Jakub Kozłowski, wyjeżdżamy na ulicę Inowrocławia. Poranek w naszym mieście spokojny. Ruch na ulicach niewielki, a Kasprowicza, Dworcowa i Toruńska przejezdne. Na rondach bez większych problemów. Kierowcy jadą płynnie. Melo Radio Inowrocław życzy wszystkim słuchaczom szerokiej drogi i słyszymy się na 98.1 FM.
1: Ale jazda od rana. Ze wszystkiego, co się musiało dzisiaj stać, akurat wypadło na poniedziałek, no nie? Żeby było wam łatwiej zacząć ten nowy tydzień, podkręcamy tempo w Melo Radio. Waldek Darłak, siemanko!

Bibi Rexa i Fatless in Your Legend w Melo. Nowy tydzień, nowy dzień, nowy poniedziałek. No i nowi wy oczywiście. Jest szansa się tym pochwalić od samego rana. Dajcie znać, że idzie wam po prostu rewelacyjnie w ten poniedziałek. Dajecie radę i że jesteście gotowi, żeby zgarnąć merch od Melo. Mam dla was fajną torbę. Taka Melo torba na pewno przyda się wam tej jesieni. Zapakujecie do niej dużo. Dodatkowo można się fajnie ponosić. Praktyczna, fajnie wygląda, będą wam zazdrościć. Co mogę dodać jeszcze? No na przykład, że 321-321-777 to jest numer, pod który powinniście dzwonić jak najszybciej, już teraz i zgarnąć taki merch na początek nowego dnia i tygodnia. Melo Torba czeka na was. 321-321-777. Dzwońcie jak najszybciej do Melo Radia właśnie teraz, za 27.

0: Liwka w Melo Radio. Podkręcamy tempo. Siemanko, Łukasz.
1: Cześć, cześć, witam.
0: Cześć, cześć, Łukasz. A ty już w pracy jesteś, czy jeszcze nie?
1: Już w pracy, tak jest.
0: Ale ty to niezły jesteś. Normy wyrabiasz, a po pracy to co robisz? Jak nie musisz pracować?
1: Po pracy raczej będziemy majstrować przy samochodzie, to niezło.
0: Czyli musisz mieć dużo kolegów, którzy mają samochody.
1: Tak jest, dokładnie.
0: Mhm. No dobra, przydaje się Łukasz w życiu i znajomość z Łukaszem. Łukasz, wiesz co? Przydaje się dzwonić do Melo, żeby zgarnąć Melo Merch. Najpierw...
2: Trzy szoty w Melo.
0: Mam do ciebie trzy szybkie pytanka z samego rana w poniedziałek. Śniadanie od razu, po obudzeniu, czy dopiero po kilku godzinach?
1: Po kilku godzinach.
0: Dobra, a jabłko czy gruszka?
1: Jabłko.
0: Dzisiaj dzień jabłka, to spróbuj przynajmniej jedno. Wolisz długie czy krótkie spotkania?
1: Długie spotkania.
0: No jasne, jak się spotykać, to już po coś, nie? Łukasz, poniedziałek wjeżdża u ciebie całkiem nieźle. Melo Torba, dla ciebie, pozdro.
2: Trzy szoty w Melo.

0: prosto, prosto, prosto, potem lekko skręcacie, potem znowu prosto. No, kto nie nawigował z lekko przymkniętymi oczami po swoim mieszkaniu w środku nocy, ten nie wie, o czym mówiłem, ale reszta wie. No i wiecie też pewnie, że newsy już za chwilę. Marcin wie, o czym będzie.
1: Kieruj się na południe, Waldek, a w newsach będzie Kraków i druga tura wyborów prezydenckich, która tam będzie.
2: A już o 7:00 zagramy.
0: Ilaya Oksy, Lawinia, Reasons w Melo. Tak będzie u nas w tej turze, którą zaczynamy już po 7:00. Za 6 minut 7:00 to jest poranek poniedziałkowy z Melo Radiem.
2: Melo Radio Ino Wrocław. Słuchaj na 98.1 FM. Reklama. Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
3: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
2: To w ogóle możliwe?
3: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
4: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
5: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
6: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
7: Ty plus pomysł na obiad równa się sycąca promka w Carrefourze. Filet z kurczaka 40% taniej. 14,99 za kilogram z kuponem w apce kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 16 września. Cena przed obniżką 24,99.
8: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
9: Twoje auto zasługuje na najlepszą ochronę i wygląd.
10: Zabezpiecz lakier folią ochronną PPF i zapomnij o zarysowaniach.
9: Chcesz nowy kolor? Zmienimy go folią w dowolnym odcieniu.
10: Polerowanie i powłoki ceramiczne to blask i ochrona na lata.
9: Dodaj stylu, przyciemnimy szyby i zapewnimy więcej prywatności.
10: Imperial Detailing Studio, Inowrocław, ulica Świętego Mikołaja 7.
9: Zadzwoń 570 771 571.
10: Zadbaj z nami o swoje auto.
11: OMG! Nowy salon samochodowy jest już w Inowrocławiu. Poznaj samochody marki MG. Nowoczesny design, komfort, technologia i samochody, które przyciągają spojrzenia. Zapraszamy do nowego salonu i serwisu MG Auto Styl Inowrocław przy ulicy Dworcowej 37. Zadzwoń 52 356 86 06.
12: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
13: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
14: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
15: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
14: Twoja definicja dobrego snu.
16: Mamy XXI wiek, technologie, AI. A zdrowie psychiczne dzieci nadal przegrywa z brakiem środków. Pomóż. Program Pajacyk to pełne brzuszki i spokojne głowy. Wejdź na pach.org.pl/wpłać.
17: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok. Codziennie. W dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i Twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.

0: Jakub Kozłowski, przed Wami prognoza pogody. Poranek w Inowrocławiu chłodny i czuć, że prawdziwa jesień coraz bliżej. Słońce jeszcze świeci, ale powietrze rześkie i świeże. W ciągu dnia nieco cieplej, ale poranna kurtka się przyda. Wieczorem znów zrobi się chłodniej, bo noce są już dłuższe i zimniejsze. To na tyle w tej prognozie. Melo Radio Inowrocław życzy wszystkim słuchaczom spokojnego tygodnia i słyszymy się już za chwilę na 98.1 FM.
1: To już prawie siódma. Newsy Melo Radia, Marcin Sikora.
2: Będzie druga tura wyborów prezydenckich w Krakowie. Są już oficjalne wyniki wczorajszego głosowania. Za dwa tygodnie mieszkańcy będą wybierać pomiędzy bezpartyjnym Łukaszem Gibałą, który zdobył 36,6%, a Moniką Piątkowską z KO, która miała 29,9% głosów. 5 mężczyzn zostało zatrzymanych w pobliżu brytyjskiej bazy lotniczej w Fairford. Według policji przygotowywali zamach terrorystyczny. W pobliżu bazy miał zostać odnaleziony spory ładunek wybuchowy. Jutro ruszą szczepienia przeciw COVID-19 dla dzieci poniżej 12 roku życia. Dostępny będzie najnowszy preparat, informuje Ministerstwo Zdrowia. Polscy siatkarze, mistrzowie Europy są już w Polsce. Na lotnisku czekały na nich wczoraj tłumy kibiców.
3: No, zasłużyli na to, żeby ich bardzo gorąco powitać.
4: Tak na spontana, samochód i jesteśmy.
2: Polacy wygrali w finale z Francją 3-1.
5: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
1: Tak całkiem na spontanie, nie? Był weekend, jest poniedziałek, za to wy w tym jesteście mistrzami od samego rana, co oczywiście udowadniacie, a my to widzimy i czujemy. Jest siódma. Waldek Derwak, siemano, cześć, dzień dobry.

Beautiful Now w Melo Radio. Ciekawe, ile osób dzisiaj wstało, spojrzało na zegarek, powiedziało, ale wcześnie, pięknie. Poniedziałek jest, pięknie. O, dobra, nikt się nie zgłasza. Ale za to liczę na to, że zgłosicie się mocno i wyślecie nam głosówkę dzisiaj, w poniedziałek rano, bo pytamy, czego lepiej nie mówić w taksówce. Czego lepiej nie mówić w taksówce? Dajcie znać, wbijajcie na meloradio.pl, czekamy na was za najlepsze, najfajniejsze, najbardziej oryginalne, najbardziej odjechane propozycje. Czeka oczywiście fajny Melo Merch do zgarnięcia dla was. No to skutecznie działajcie. Na meloradio.pl czekamy, tam na dole słuchawka, wystarczy wcisnąć i nagrać głosówkę. Czego lepiej nie mówić w taksówce? Czekamy na was. 12 po 7.

0: Bambija Klosia. Melo Radio, podkręcamy tempo w poniedziałek rano. To jest najlepsze miejsce, w którym znajdziecie najlepsze wasze odjechane pomysły na pytanie, czego lepiej nie mówić w taksówce. Wiadomo, wszyscy się spieszą z samego rana. Niektórzy mocno już spóźnieni, 17 minut po godzinie 7. Jedni w biegu, inni biegną, a jeszcze jeden to dobiegł, słuchajcie, w Berlinie. No, był maraton do mety. No, a gdzie można dobiec w maratonie, no?
1: O. Do wielu miejsc.
0: No, do mety dobiegł. I to szybko dobiegł, ale nie to jest najważniejsze, że on dobiegł szybko. Ważne jest to, w czym on dobiegł. Słuchajcie, gość przebiegł maraton w Berlinie w 2,5 godziny i te 42 kilometry to on przebiegł w gumowych klapkach. Także jak czujecie, no, że dzisiaj jest wam jakoś tak nie po drodze, albo pod górkę na przykład. Nie?
1: Ale jakby co, miał jakieś zapasowe na zmianę, bo tak zgubić łatwo można biegnąc.
0: Pojęcia nie mam. Dobiegł w jednych, słuchajcie, i wyszło mi tak szybko, przeliczając, że to oznacza mniej więcej 3 minuty i 33 sekundy na 1 kilometr. Gościa trochę poniosła. No to run.

0: Josh Baker, My Place w Melo Radio. W poniedziałek rano każdy ma jakieś miejsce, do którego powinien dotrzeć. Większość z nas się mocno w tę stronę spieszy. 27 minut po godzinie 7. Już mamy i podkręcamy tempo i pytamy, czego lepiej nie mówić w taksówce. No można mieć naprawdę odjechane pomysły. Na przykład wasze propozycje. Jakby co, to mnie tu nie było. Możemy jechać bocznymi drogami? Sorry, da się otworzyć bagażnik od środka? Albo może pan wyłączyć lokalizację? Albo szybko za nimi. Dajcie znać, jakie wy macie propozycje. Czekamy na meloradio.pl na wasze totalnie odjechane pomysły. Za najlepsze mamy merch Meloradia. Czekamy, meloradio.pl.
1: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.

0: szeroki wybór asortymentu. Ogrodzenia panelowe, palisadowe, bramy, furtki, rury i profile ocynkowane. A wszystko to w atrakcyjnych cenach. Darmowy projekt i wycena. U nas kupisz ogrodzenia na raty. Zaufały nam już tysiące klientów. Recosteel. Sosnowiec koło Mogilna. Telefon 694 221 533. Zapraszamy do kontaktu.
1: Luna. Pralnia chemiczna Luna poleca swoje usługi. Czyścimy każdy rodzaj odzieży. Czyszczenie odzieży roboczej. Czyścimy skóry. Pierzemy dywany, poduszki i kołdry. Mawiel, pranie wodne. Pralnia chemiczna Luna. Skwer handlowy, Aleja 800-lecia 27. Telefon 665 042 313. Luna, Luna, Luna.
2: Nieważne, ile masz lat i jak patrzysz na świat. Dobry wzrok to zespół optometrystów, którzy zadbają o Twój komfort widzenia. Oferujemy szeroki wybór opraw i szkieł najwyższej jakości. Terapię widzenia u najmłodszych. Dogodny system rad i okulary progresywne już od 499 zł. Zapraszamy Królowej Jadwigi 4 w Inowrocławiu. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
3: Nowy rok akademicki na wypasie?
4: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
3: Sprawdź ofertę dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Na przykład Airfryer Getzen Jensen. Dwie szuflady, 10 automatycznych programów. W specjalnej cenie 297 zł. Termos Getzen Jensen z dotykowym wyświetlaczem i filtrem ze stali nierdzewnej. W specjalnej cenie 27 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterep Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterep Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
6: Wszystko, czego dziś chcę,
7: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak ptasie mleczko Wedel, 13,99 przy zakupie dwóch, a od wtorku szynka bez kości kilogram, 9,99.
8: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
9: Każdy z nas ma swoje smaki, ale swojskie smaki smakują każdemu. Zapraszamy do sklepu Swojskie Smaki przy ulicy Barcińskiej 54A w Pakości. Przez cały tydzień, także w niedzielę, czekają na Was swojskie ciepłe wędliny, wyroby z dziczyzny, konina, wiejskie kurczaki i kaczki oraz garmażerka. Swojskie smaki to gwarancja jakości i najlepszego smaku. Sprawdź koniecznie. Swojskie smaki przy ulicy Barcińskiej 54A w Pakości.

0: co podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet światłowodowy za jedyne 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
4: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
3: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody. Skoda.
5: Ej, czy tylko moja dziewczyna ogląda nasz serial beze mnie? Nie każdy wybacza serialową zdradę. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
6: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
7: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
8: Foniks Ból Uszu Max.
7: Słucham?
8: Wypróbuj Foniks Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
7: Foniks Ból Uszu Max?
8: Tak, to wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
9: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Foniks Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego, w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A.
10: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex Plus 13

tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm. O reklamie.

Fernandez. Co jeśli w Meloradiu? Tak gramy dzisiaj dla was w poniedziałek rano, tak podkręcamy tempo za 17 minut, godzina 8 rano. A co jeśli ten poniedziałek będzie zdecydowanie przyjemniejszy, niż byście sądzili? Dzisiaj czekamy na wasze głosówki i mamy pytanie, czego lepiej nie mówić w taksówce. Takie propozycje przyszły. Ma pan może kominiarkę? Proszę zapomnieć, gdzie wysiadłem. Możemy najpierw podjechać pod bank? Albo proszę się nie przejmować tymi sygnałami. Jak macie swoje jakieś odjechane propozycje, to czekamy na meloradio.pl. Fajny Melo Merch oczywiście też czeka. Za 17 minut 8.

0: Najlepszy drop nowych hitów mamy dla was. A to nowy single Duet to Colors. Jak zawsze, jeśli chodzi o nich właśnie, to klubowej energii w tym numerze nie mogło zabraknąć. Dużo gorąca również. Prima Donna i Two Colors w Melo Radio. U nas oczywiście nie może zabraknąć tego, co najistotniejsze dla was z samego rana. Będą newsy za chwilę.
1: Drogo, coraz drożej. Zajrzymy na stację paliw.
0: Nie strasz, bo prognoza pogody też będzie i tam też o cyferkach. Za 8 minut 8.
2: A już o 8 zagramy.
0: Pauza i Magnetic. Mówicie, że drogo będzie? No to ja wam powiem, że u nas na bogato. Zaczniemy kolejną godzinę w Melo.

0: Reklama. Masz ogród i chcesz, żeby wyglądał wyjątkowo. Potrzebujesz kamienia do swojego projektu? Odkryj InnoStone. Największy punkt w InnoWrocławiu. W naszej ofercie kamień elewacyjny i murowy, ścieżkowy i ozdobny żwir, otoczaki i bryły szklane, kora kamienna i granitowa kostka kamienna, monolity, głazy i fontanny. Nie zapomnieliśmy również o gabionach, agrowłókninach i agrotkaninach, które idealnie dopełnią Twój projekt. Odwiedź nas w Przedbojewicach 32D. Telefon 798 177 746. InnoStone. Kamień, kostka, ogród. Zainspiruj się naturą.
1: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od wiejskiej zagrody, a to oznacza uczta!
2: Wiejska zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
1: Pieskie życie ma smak!
2: Wiejska zagroda dla psa, który wie co dobre.
0: Marzy ci się piękny trawnik, ale nie masz czasu na jego założenie i pielęgnację?
3: A może twój stary trawnik jest zrujnowany?
0: Wyroluj wszystkie trawnikowe kłopoty na dobre. Zamów gotowy trawnik z rolki. Plantacja w Solcu Kujawskim oferuje najwyższej jakości trawniki rolowane. Nasz trawnik to pełny, zdrowy i stuprocentowy system korzeniowy, bez siatki, gliny czy kamieni. Produkujemy różnego rodzaju trawniki. Zadzwoń, a my pomożemy dobrać odpowiedni dla Ciebie.
4: Zapoznaj się także z ofertą robotów koszących, systemów nawadniających i ziemi pod trawnik.
0: Więcej szczegółów na trawnikirolowane.com. Zapraszamy!
5: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
6: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
5: W poniedziałek polskie ziemniaki opakowanie 5 kg 4,49, a filet z piersi polskiego kurczaka z Lady 14,99 za kilogram. Kaufland.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Mamy niskie ceny.
9: Smartowiczu, weź los w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
10: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
11: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
12: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
11: Mhm, dokładkę rabatu.
10: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.

0: Akcja na wszystko trwa. Tylko do wtorku 100 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 800 na co tylko chcesz wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
3: Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4499 zł. Teraz za jedyne 3999.

0: rodziny liczą się prezenty. Więc w tym tygodniu mamy dla Was promkę 1 plus 1 za grosz. Zapraszamy na 29. urodziny Carrefoura.
1: Orły oszczędzania mają więcej za mniej.
2: Bo teraz w Auchan przy zakupie dwóch deserów Fantazja trzeci dostaniesz gratis. A dwupak napojów Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 37% taniej przy zakupie dwóch. Tylko 11,98 za dwupak. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,16. I wiele innych promocji. Oferta do 30 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
3: Teraz w Netto łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 za kilogram, aż o 40% taniej, a polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. Netto, dużo dobrego.
4: Z gangiem świeżaków więcej zaradniaków. Teraz w ramach akcji zakup warzyw lub owoców to dodatkowa naklejka gangu zaradniaków za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Od poniedziałku do środy polecamy. Winogrona jasne bezpestkowe na wagę 6,99 za kilogram, a do tego pieczarki 500 gramów 4,99 za opakowanie. Kupuj świeże owoce i warzywa i zbieraj naklejki gangu zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach Biedronka

0: Radio Wrocław. Słuchaj na 98.1 FM.
1: Kozłowski, wracamy na Inowrocławskie ulice. Około godziny 8 ruch ewidentnie się zwiększa, ale przejazd ulicami miasta odbywa się bez poważniejszych zatorów. Na Kasprowicza i Toruńskiej chwilowe spowolnienia. Poza tym ruch jest płynny. Melo Radio Inowrocław życzy wszystkim słuchaczom szerokiej drogi i słyszymy się na 98.1 FM. Jakub Kozłowski, przed Wami prognoza pogody. Słuchacze, za oknami coraz bardziej jesienny klimat. Temperatury są już wyraźnie niższe, dlatego przed wyjściem z domu warto narzucić na siebie coś cieplejszego. Na szczęście do prawdziwych chłodów jeszcze trochę nam brakuje. Inowrocławianie, pamiętajcie, żeby się nie przeziębić. To na tyle w tej prognozie. Melo Radio Inowrocław życzy wszystkim słuchaczom spokojnego tygodnia i zostańcie na 98.1 FM.
2: Jest już prawie 8. Newsy Melo Radia, Marcin Sikora.
3: Na stacjach paliw olej napędowy już powyżej 9 zł za litr, a benzyna powyżej 8 zł. Jeśli prezydent nie podpisze projektu ustawy o opodatkowaniu nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych, to kierowcy nie zapłacą mniej, mówi senator Koalicji Obywatelskiej Grzegorz Schetyna.
4: Wariant zero-jedynkowy.
3: Do tego największe sieci paliw milczą o promocjach. Teraz Ukraina. Rosyjska bomba lotnicza trafiła w budynek mieszkalny w Charkowie. 15 osób, w tym dzieci, zostało rannych. Przenosimy się do Portugalii. W Porto doszło do awaryjnego lądowania samolotu lecącego z Barcelony do Bostonu. Co najmniej 14 pasażerów maszyny Delta Airlines potrzebowało pomocy medycznej. Mieli podtruć się dymem, który pojawił się na pokładzie. I jeszcze sport. Amerykanin Brandon McNulty został mistrzem świata. To w kolarskim wyścigu ze startu wspólnego.
2: A jak tam wasz poniedziałkowy wyścig? Dotarliście tam, gdzie powinniście być bez spóźnienia, bo to już 8. Podkręcamy tempo w Melo Radio. Waldek Derłak. Dzień dobry, hej. Inni gadają. No już.

Rozkręcamy tempo w Melo Radio i uwaga, uwaga, bo to właśnie teraz jest szansa, żeby dzwonić do Melo pod 321-321-777. Do zgarnięcia skiety Melo Radia jest Melo Torba, no i jest oczywiście nasz nowy konkurs, nowa zabawa, ostatnie słowo. Czekamy na was już teraz, dzwońcie jak najszybciej. Dwie osoby mają szansę. 321-321-777.

0: Świat niesłowny.
1: Mamy już 16 minut po godzinie 8 i mamy ich. Jest Marysia. Cześć Marysia.
2: Witam.
1: Cześć, cześć. Marysia, to nudziła jej się tak w weekend, że w poniedziałek postanowiła sobie posprzątać. I jest Michał też. Cześć Michał.
2: No.
1: Cześć Michał. Michał, Michał.
2: Cześć.
1: Cześć, u kogo takie dźwięki? Michał to siedzi na monitoringu teraz i czujnie obserwuje wszystko. Michał, to dobrze, że jesteś skupiony. Marysia, ty też się skup. Michał, to chyba u ciebie. Weź tam przycisz wszystko, żeby dobrze było nas słychać. Zasady są takie. Już za chwilę okaże się, z jakiej kategorii musicie podać słowa. I teraz uwaga. Słowa po jednym podajecie na zmianę. Słowa nie mogą się powtarzać. Zaczyna Marysia. Okej. No a później z kolei Michał. Jedno słowo podaje Marysia i jedno Michał. Znów jedno Marysia i znów jedno Michał. Kto powie więcej słów, wygrywa skiety, kto mniej melotorbę. Na wszystko macie 20 sekund. Liczy się refleks, szybkość. No i sprawdzimy, komu dzisiaj pójdzie lepiej. Czy wszystko jest jasne?
2: Tak, tak.
1: Dobrze, świetnie. Marysia, Michał, przypomnę, zaczyna Marysia, a dziś kategoria to, uwaga, uwaga, postacie z bajek. Postacie z bajek. Czas, start, macie 20 sekund. Start.
2: Królewna Śnieżka.
3: Kot w butach.
1: Marysia, szybciej.
2: Miś Puchatek.
1: Michał.
3: Szymek.
1: Marysia.
2: Ojej, no to...
1: Koniec czasu!
4: Dawno bajek nie oglądali, no.
1: Ej, no co z wami?
4: Poniedziałek jest.
1: Marysia, to trudne było?
2: Pomrotność. No, no. Po prostu dawno temu bajeczki słuchałam.
1: Jasne, tak sobie myślę, kto z bajekowych postaci za sprzątanie się brał, co?
2: No właśnie, no, jej, no teraz to już wiem i rozsłonka i ach, tak.
1: No
2: tak,
1: a teraz to się odblokowało, to nie? Michał!
2: Tak, blokada.
1: Michał! Dwa punkty.
3: Jestem.
1: No jesteś. Dwa punkty, Michał. Dwa. No trochę słabo. Marysia też dwa. No to remis mamy.
4: Tak.
1: No, to melotorbę wam wysyłam.
3: No ja już też trochę bajki dawno temu oglądałem, ale coś tam pamiętam.
1: No, dobra, ale za to, Michał, przyznaj się, w weekend to ty nie jedną bajkę potrafisz opowiedzieć, nie? Pozdrawiam. No, trzymajcie się. Fajnego poniedziałku. Bye, bye.
2: Wszystkiego dobrego.

0: All the Way. I Griffin, ale świetnie się niesie ten numer. W Meloradiu podkręcamy tempo. Dzisiaj w poniedziałek rano i dziś mamy Międzynarodowy Dzień Tajniaka oraz Światowy Dzień Jabłka. Słuchajcie, tak niekoniecznie z przyczajki jakieś jabłko można na śniadanie jak najbardziej przyjąć. Słuchajcie, jak myślicie, w czym można być mistrzem świata mając 11 lat? Pomyślcie chwilę, za moment powiem dokładnie, o co chodzi. Pitbull i Chris Brown, wcześniej i International Love. Prawie w pół do dziewiątej.
1: Reklama. Budujesz? Remontujesz? MaxiCar Logistic potrzebujesz. Podstawią kontenery, wywiozą gruz i wszelkie inne odpady.

0: Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
0: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
4: Muzyka i głos.

0: Devitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
2: No ja. Właśnie otwieram firmę.
1: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
2: To tak się da?
1: No ba.
3: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
6: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
7: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
6: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
8: Skoda.
9: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
10: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
11: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
10: Twoja definicja dobrego snu.
12: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w Devitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. Devitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i Twojego dziecka. Devitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
13: Cappuccino. Caffè latte.
14: Co robisz?
13: Trenuję zamawianie kawy McCafe za piątkę.
15: Już od środy każda mała i średnia kawa McCafe za 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
16: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
17: Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
18: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z

0: Myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Po reklamie. Melo Radio, Inowrocław. Słuchaj na 98.1 FM.

0: It's so good, it's so good, Rush. Z taką energetyczną muzą jest dobrze, a będzie jeszcze lepiej. Troye Sivan, tak podkręcamy tempo w Melo Radio. Już za 16 minut 9 na naszych zegarach. Słuchajcie tego, 11-latek z Japonii zdobył złoto igrzysk azjatyckich w e-sporcie. Chłopak chodzi jeszcze do podstawówki, no, gra już od przedszkola, a do reprezentacji Japonii dostał się zaledwie rok temu. Głupio ci?
1: Wow, no pewnie, no, że głupio, bo ja do tej pory się nie dostałem do reprezentacji Japonii, mam trochę więcej lat.
0: A dostałeś się do jakiejkolwiek reprezentacji? Słuchajcie, już pokonał przed ekranem wielu dorosłych i nie zgadniesz, jaki ma sposób na koncentrację i wytrzymałość, no?
1: No jaki, no?
0: No, jak mówi, przed każdymi zawodami je węgorze. Czemu? Nie wiem. Ale jestem ciekaw, czy on już wie, co będzie robił w Sylwestra.
2: Będę grał w grę.

0: Za 9:09.
1: A już o 9:00 zagramy
0: Alan Walker i Ava Max Melo i Fate. Mamy dla was też newsy, no i sprawdzimy prognozę pogody już za chwilę.
1: Reklama. OMG! Nowy salon samochodowy jest już w Inowrocławiu. Poznaj samochody marki MG. Nowoczesny design, komfort, technologia i samochody, które przyciągają spojrzenia. Zapraszamy do nowego salonu i serwisu MG Auto Styl Inowrocław przy ulicy Dworcowej 37. Zadzwoń 52 356 86 06.

0: Cabral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miału szlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
5: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
4: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
6: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
5: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
4: No dobrze, a taki fajny prezent?
5: Na mediaexpert.pl.
4: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią.
5: Na mediaexpert.pl.
7: Włączamy niskie ceny.
8: Hej czat, potrzebuję szybkich porad dla zakładu przetwórczego.
9: Cześć, jasne, mogę je przygotować.
8: Czy mogę pominąć ocenę ryzyka zawodowego?
9: Nie możesz, pracownicy sami tego nie ogarną.
8: A skrócenie szkoleń BHP?
9: Zapomnij, od tego może zależeć czyjeś życie.
8: A środki ochrony? Muszę w to inwestować.
9: Koniec żartów, przełączam na tryb bezpieczny. Stworzenie bezpiecznych warunków pracy to obowiązek pracodawcy. Bezpieczeństwo pracy zależy od ciebie.
10: Włącz tryb bezpieczny. Dowiedz się, jak ograniczyć ryzyko wypadku. Wejdź na bhpnatak.pl i skorzystaj z materiałów Państwowej Inspekcji Pracy.
11: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na Wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
4: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
3: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
5: Skoda. Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
6: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierającą maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
7: Ej, czy tylko ja tak mam, że binge-watchuję w robocie?
8: Hot doga poproszę.
7: Nie każdy ogląda w pracy. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
9: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
10: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki D-Vitum Forte K2. D-Vitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. D-Vitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
11: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
12: Po reklamie.

0: Jakub Kozłowski, wyjeżdżamy na ulicę Inowrocławia. Około godziny 9 utrudnienia mogą wystąpić w rejonie Ronda Solidarności i ulicy Laubica. Poza tym ruch jest spokojny i odbywa się bez większych problemów. Melo Radio Inowrocław życzy wszystkim słuchaczom szerokiej drogi i słyszymy się na 98.1 FM. Zostańcie z nami. Wracamy z prognozą pogody. Jesień coraz śmielej daje o sobie znać. Poranki i wieczory są chłodniejsze, choć w ciągu dnia pogoda nadal może być całkiem przyjemna. Uwaga słuchacze, wychodząc z domu pamiętajcie o grubszym ubraniu, bo po co się przeziębić. To na tyle w tej prognozie. Melo Radio Inowrocław życzy wszystkim słuchaczom spokojnego tygodnia i zostańcie na 98.1 FM. Zostańcie z Melo Radiem Inowrocław. Do usłyszenia.
1: Już prawie 9:00. Newsy Melo Radia, Marcin Sikora.
2: Ihor M. na razie nie będzie przesłuchany przez prokuraturę. Nie pozwala na to jego stan zdrowia. Mężczyzna podejrzany jest o atak w klasztorze w Jarosławiu. Wieczorem biało-czerwoni zmierzą się na wyjeździe z reprezentacją Szwecji w ramach Ligi Narodów. Robert Lewandowski w piątek był cieniem samego siebie. Trener Jan Urban przyczynę patruje w jetlagu po przylocie ze Stanów.
3: Było widać u niego trochę zmęczenie, że ten organizm się jednak mimo wszystko adoptuje do innego czasu.
2: Mecz ze Szwedami o 20:45. W planie finansowym CPK jest spora dziura. Na szybką linię kolejową Y Unia Europejska da maksymalnie 13, a nie 33 miliardy złotych, pisze o tym dziennik Gazeta Prawna. Trening siłowy daje efekty jeszcze przed utratą wagi. Powoduje kurczenie się komórek tłuszczowych i inne korzystne zmiany, tak twierdzą po swoich badaniach naukowcy.
4: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
1: A wy trenujecie dzisiaj od samego rana, co? No właśnie. Wiadomo, poniedziałek, wymagający temat, ale dajecie radę, no przecież kto jak nie wy. My podkręcamy tempo, tak żeby było łatwiej, prościej i żeby wam po prostu dzisiaj od rana szło. Inni gadają, my już gramy, już 9:00.

Groove Coverage w Melo Radio. 12 minut po 9 mamy i mamy też poniedziałek, 28 dzień września. Już dzisiaj dzień jabłka i dzień tajniaka. Niektórzy po tajniacku to by chcieli przez ten poniedziałek się prześliznąć. Uda się wam na pewno. A za chwilę więcej o tym, na jak dużą popularność może liczyć pewnego rodzaju nowy trend w zwiedzaniu. O tym już za chwilę. A wcześniej Robin Schulz w Melo.

0: Filip Eginel w Melo.
1: Słuchajcie, to jest chyba jasne, że jedną z najbardziej odstresowujących rzeczy jest planowanie kolejnych wakacji. Można to robić z ciekawego klucza. Jest nowy trend, w którym pomaga strona internetowa stworzona przez jednego tylko człowieka. Zrobił on interaktywną mapę, na której można znaleźć wszystkie miejsca, w których kręcono najpopularniejsze filmy na świecie. Dzięki temu możecie zaplanować sobie fajny urlop, na przykład w miejscach, które widzieliście wcześniej na ekranie. Fajne jest to, że każdy może zgłosić nowe miejsce. Zanim trafi ono jednak na taką mapę, jest sprawdzane, czy faktycznie był tam kręcony jakiś znany film. Także nie zgłaszajcie miejsc, w których sami kręciliście jakiś filmik na telefonie.

0: Ej, pana jest wiedzą, all of my life. No i właśnie dzięki takim numerom nawet poniedziałek wygląda od samego rana całkiem nieźle. Cibol już za chwilę, Wonderland, żebyście poczuli się naprawdę fajnie. Tak podkręcamy tempo w Melo Radio. 26 minut po 9.
1: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
2: Reklama. Twoje auto zasługuje na najlepszą ochronę i wygląd. Zabezpiecz lakier folią ochronną PPF i zapomnij o zarysowaniach. Chcesz nowy kolor? Zmienimy go folią w dowolnym odcieniu. Polerowanie i powłoki ceramiczne to blask i ochrona na lata. Dodaj stylu, przyciemnimy szyby i zapewnimy więcej prywatności. Imperial Detailing Studio, Inowrocław, ulica Świętego Mikołaja 7. Zadzwoń 570 771 571. Zadbaj z nami o swoje auto.
3: Nieważne, ile masz lat i jak patrzysz na świat. Dobry wzrok to zespół optometrystów, którzy zadbają o Twój komfort widzenia. Oferujemy szeroki wybór opraw i szkieł najwyższej jakości. Terapię widzenia u najmłodszych. Dogodny system rad i okulary progresywne już od 499 zł. Zapraszamy Królowej Jadwigi 4 w Inowrocławiu. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
4: Masz ogród i chcesz, żeby wyglądał wyjątkowo. Potrzebujesz kamienia do swojego projektu? Odkryj InnoStone. Największy punkt w Inowrocławiu. W naszej ofercie kamień elewacyjny i murowy, ścieżkowy i ozdobny żwir, otoczaki i bryły szklane, kora kamienna i granitowa kostka kamienna, monolity, głazy i fontanny. Nie zapomnieliśmy również o gabionach, agrowłókninach i agrotkaninach, które idealnie dopełnią Twój projekt. Odwiedź nas w Przedbojewicach 32D. Telefon 798 177 746. InnoStone. Kamień, kostka, ogród. Zainspiruj się naturą.
5: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
6: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
7: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
8: Poniedziałek polskie ziemniaki, opakowanie 5 kg, 4,49. A filet z piersi polskiego kurczaka z Lady, 14,99 za kilogram. Kaufland.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
10: Mamy niskie ceny.
11: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
12: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
13: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
14: I zrobiła nam super pokój.
15: Mamo, dzięki!
16: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
17: Muzyka i głos AI.

0: Dino, najbliżej ciebie.
1: Słuchaj, Marian.
2: No?
1: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmę podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
2: Ta.
1: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
2: No i co, Barbara, i co?
1: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
2: Ta Mariolka to jest naprawdę...
0: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Budzisz się rano i znów jesteś zmęczony? Może czas na zmiany? Teraz w salonach Dr. Materac kupisz materace premium Hilding i Curem z rabatem 22%. Deluxe Edition. Materac, który cię przytuli i sprawi, że wstaniesz jak nowonarodzony. Zapraszamy. Dr. Materac i Inowrocław. Centrum handlowe Pasaż Rombin, Aleja Niepodległości 35. Bo każdy zasługuje na dobry sen.
5: Nerdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie Marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
6: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
7: O reklamie. Meloradio i Wrocław. Słuchaj na 98.1 FM.

0: Bersow o północy w Meloradiu na 20 minut przed 10. I to jest czas, kiedy możecie pomyśleć, jaki pomysł mielibyście na to, żeby wydać 200 od Melo. Szybka kasa czeka. Marta, co planujesz?
1: Planuję wesele. Organizujemy trzaskanie szkoła, więc myślę, że gdybym dostała 200 od Melo, to wydałabym je właśnie na organizację tej imprezy.
0: To jest dobry pomysł, to jest dobry plan. A jaki wy macie plan na to, żeby wydać szybką kasę od Meloradia? 200 wyczekają. Czekamy na was na meloradio.pl. Tam zgłaszajcie swoje totalnie odjechane pomysły. Czekamy. 200 pofroną do kogoś na pewno. Jeszcze dzisiaj.

0: Najlepszy drop nowych hitów mamy dla was na początek tego nowego tygodnia. Wasted, Narley, Major League i to wszystko oczywiście w Melo Radio. W poniedziałek rano niektórym trzeba przypominać, bo weekend był dość wymagający, ale to wiesz dlaczego, nie? Niektórym się nałożyły dwie rzeczy. Sobota i niedziela.
1: No to są bardzo niebezpieczne tematy. Jeżeli do tego się podejdzie w sposób nieodpowiedzialny, powstaje ryzyko niedowiezienia, ale jeżeli zrobicie to dobrze, no to w poniedziałek zdecydowanie łatwiej się wstaje.
2: A już o 10:00 zagramy.
1: No, Kung, Theophilus London i Galaxy.
0: A wiecie co? To ja wam powiem, że we wtorek to się będzie wstawać jeszcze łatwiej. Sami się przekonajcie, polecam jutro od 6:30.
1: Jezu, tak rano? No dobra, no. Trzymam za słowo, zobaczymy, sprawdzimy.
2: Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
3: Chciałabym sobie zrobić wróbel permanentny, tak w ramach upiększenia.
4: 200 w tym momencie pędzą do ciebie, a ty pędź do bankomatu je wypłacać.
3: Dzięki.
2: Zgłoś się na meloradio.pl, czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio.
5: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.

0: to promocja. Reklama. OMG! Nowy salon samochodowy jest już w Inowrocławiu. Poznaj samochody marki MG. Nowoczesny design, komfort, technologia i samochody, które przyciągają spojrzenia. Zapraszamy do nowego salonu i serwisu MG Auto Styl Inowrocław przy ulicy Dworcowej 37. Zadzwoń 52 356 8606.
1: Szukasz nowoczesnego i trwałego ogrodzenia? Zadzwoń do RecoStil. Oferujemy szeroki wybór asortymentu. Ogrodzenia panelowe, palisadowe, bramy, furtki, rury i profile ocynkowane. A wszystko to w atrakcyjnych cenach. Darmowy projekt i wycena. U nas kupisz ogrodzenia na raty. Zaufały nam już tysiące klientów. RecoStil. Sosnowiec koło Mogilna. Telefon 694 221 533. Zapraszamy do kontaktu.
2: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
3: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
2: Pieskie życie ma smak!
3: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
4: Marzy ci się piękny trawnik, ale nie masz czasu na jego założenie i pielęgnację?
5: A może twój stary trawnik jest zrujnowany?
4: Wyroluj wszystkie trawnikowe kłopoty na dobre. Zamów gotowy trawnik z rolki. Plantacja w Solcu Kujawskim oferuje najwyższej jakości trawniki rolowane. Nasz trawnik to pełny, zdrowy i stuprocentowy system korzeniowy, bez siatki, gliny czy kamieni. Produkujemy różnego rodzaju trawniki. Zadzwoń, a my pomożemy dobrać odpowiedni dla ciebie.
6: Zapoznaj się także z ofertą robotów koszących, systemów nawadniających i ziemi pod trawnik.
4: Więcej szczegółów na trawnikirolowane.com. Zapraszamy.
0: W Media Expert rewelacja. Na produkty w akcji 30 rat 0%, RSO 0% i 2 raty gratis. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
8: Ej, czy tylko ja tak mam, że zawsze i wszędzie piłeczka oglądana będzie? Nie każdy uznaje oglądanie meczu za rzecz świętą. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
9: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
10: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
11: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
12: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na crediagricole.pl/firmy.
13: Muzyka i głos AI.

0: przy zakupie dwóch po 11,99 za sztukę. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 14,99. Dino, najbliżej ciebie.
1: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
2: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
3: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
2: Twoja definicja dobrego snu.
4: Budzisz się rano i znów jesteś zmęczony? Może czas na zmiany? Teraz w salonach Dr. Materac kupisz materace premium Hilding i Curem z rabatem 22%. Deluxe Edition. Materac, który cię przytuli i sprawi, że wstaniesz jak nowonarodzony. Zapraszamy! Dr. Materac Inowrocław. Centrum Handlowe Pasaż Rąbin, Aleja Niepodległości 35. Bo każdy zasługuje na dobry sen.
5: Po reklamie. Melo Radio Inowrocław. Słuchaj na 98.1 FM.
6: Jakub Kozłowski, wracamy na Inowrocławskie ulice. Około godziny 10 ruch w naszym mieście jest umiarkowany i bez korków. Dworcowa i Toruńska przejezdne, podobnie jak okolice centrum. Warto jednak zachować czujność przy przejściach dla pieszych. Melo Radio Inowrocław życzy wszystkim słuchaczom szerokiej drogi i słyszymy się na 98.1 FM. Jakub Kozłowski, przed Wami prognoza pogody. Przedpołudnie w naszym mieście spokojne i słoneczne, choć powietrze jest już wyraźnie chłodniejsze niż jeszcze kilka dni temu. Rzeźkość poranka czuć na ulicach, w parkach i na osiedlach, ale deszcz nie jest dziś w planach. Słońce powoli ogrzewa miasto, choć nie jest już to letnie ciepło. Jesień daje o sobie znać coraz wyraźniej i widać to po chłodniejszych porankach. Dzień zapowiada się jednak suchy i spokojny. To na tyle w tej prognozie. Zostańcie z nami.
5: Są newsy Melo Radia Inowrocław.
6: Przed Wami serwis informacyjny. Ekologia, edukacja i dobra atmosfera w jednym miejscu. Na festynie w Gniewkowie nie zabrakło atrakcji dla mieszkańców, ekologicznych akcentów i okazji do wspólnego spędzenia czasu. Jak to wyglądało? Posłuchajcie sami.
7: Nie, to już siódmy raz widzimy się na rynku w Gniewkowie. Od godziny 10 nasi mieszkańcy mogą dowiedzieć się wszystkiego na temat zasad segregacji śmieci, ekologii, dbania o środowisko. Natomiast jak to

0: będzie zorganizowany przez Młodzieżową Radę Miejską w Gniewkowie. Jestem bardzo ciekawa, jak tym młodym talentom dzisiaj się ułoży. Trzeba segregować odpady, aby nie generować dużych opłat, które musi gmina ponosić za wywóz śmieci.
1: Zostańcie z nami.
2: Minuta do 10:00, newsy Melo Radia i Marcin Sikora.
3: CBŚP rozbiło gang kradnący samochody w Niemczech. Jego łupem padły auta warte w sumie ponad 10 milionów złotych. Zatrzymano 10 osób, 8 z nich trafiło do aresztu. Na rynkach ropy duże wzrosty cen to przez brak postępów w rozwiązaniu konfliktu na Bliskim Wschodzie. Iga Świątek wraca na kort. W środę zacznie się turniej tenisowy w Pekinie. Polka od kilku dni jest w stolicy Chin i szlifuje formę przed imprezą. Niezwykłe widowisko na wielkim ekranie. Wieczorem będzie premiera nowej ekranizacji Lalki Bolesława Prusa. W rolach głównych Marcin Dorociński i Kamila Urzędowska. W postać Ignacego Rzeckiego wcielił się Marek Konrad.
4: Postaci, które tam są, noszą emocje bardzo nam bliskie, prawdziwe.
3: Lalka w kinach będzie od środy.
2: A my dzisiaj śmigamy na to wszystko, zobaczyć jak to będzie wyglądało, bo będzie cały event premierowy, także jakby coś, to obserwujcie sociale Melo. I mówimy wszystkim siemano w poniedziałek, 10:00 na zegarach, Adi po tej stronie. Kiedy inni gadają, my już gramy. Kungs, Teofilus, London i Galaxy, zaczynamy naprawdę z grubej rury. I nie martwcie się tym poniedziałkiem, bo wszystko będzie okej.

za to muzyczne niebo odpowiada Thomas Gray. I piosenka też nazywa się Heaven. I brzmi naprawdę super. 14 minut po 10. Podkręcamy tempo w Melo Radio. A to może być szokujące, ale jak się okazuje, to prawda. Mówimy o zestawieniu gier, na które wszyscy w tym roku czekamy. Oczywiście mowa jest też o GTA 6, ale to nie jest na pierwszym miejscu. No bo czytam w sieci, że pierwsze miejsce rzeczywiście na liście tych najbardziej oczekiwanych gier zajęło Pokémon Winds and Waves, a kolejne to m.in. Persona 6, no i wersja nowa Zeldy Ocarina of Time. Głośne GTA 6 uplasowało się tam dopiero na 6. miejscu i wiecie, w sumie to się zgadza, no bo 6. miejsce, GTA 6, całkiem nieźle to fituje.

cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś, uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

Ostatnio ta nuta jest dosłownie wszędzie, stała się pięknym trendem, do którego wracamy z radością, trochę wakacyjnie zresztą. Paraiso i Lost Frequencies, Mary Frost, Melo Radio i 27 minut po 10. I w tej godzinie jeszcze no kolejne genialne nuty, które zadbają o to, żebyście mieli dobry poniedziałek, no bo między innymi będzie to Sofia Loren, DJ Remo i Tymek. Oj, to pięknie zagra. I to już niedługo.

0: ciągle dodają coś nowego.
1: Melo Radio. Podkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama.
2: Teraz algorytmy social mediów decydują za ciebie. Co widzisz i o czym czytasz? Wybierz sam. Wejdź bezpośrednio na KI24info. Inowrocław i okolice. Ważne wydarzenia. Sprawy mieszkańców. Wiarygodne fakty. Bez fake newsów i clickbaitów. Nie czekaj, aż wiadomości cię znajdą. Wybierz sam. KI24info. Zawsze na czasie.
3: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
4: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 złotych. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
5: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
6: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
5: W poniedziałek polskie ziemniaki, opakowanie 5 kg, 4,49, a filet z piersi polskiego kurczaka z Lady 14,99 za kilogram. Kaufland.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 13,49. Teraz 25% taniej. 9,99 za kilogram. I wszystkie konserwy rybne Nixe. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl. To się opłaca.
9: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna.

0: Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
1: Ej, czy tylko ja kibicuję Ratajskiemu w tym autobusie? Nie każdy jara się Dartem. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
2: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
3: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
4: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? Co?
3: No, ci panowie z Media Expert.
4: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
5: Teraz w Media Expert. Nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a wymieniany sprzęt

0: Czy byłaś już dzisiaj w Biedronce? Ćwiartka kurczaka za 4,99 za kilogram czeka na ciebie.
1: Do środy. Ćwiartka kurczaka pakowana próżniowo Kraina Mięs. 4,99 za kilogram.
0: Spotkajmy się w Biedrze.
2: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M 10 sztuk. Teraz tylko 4,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 9,99. A Krakus szynka konserwowa 455 gramów. Teraz w gratis pakach. 2 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. O reklamie.

DJ Remo, Tymek, Sofia Loren w Melo Radio. 19 minut do godziny 11. Podkręcamy tempo. I szybkie przypomnienie, skoro mamy nowy tydzień, czyli kolejne przygody i kolejne pomysły na to, żeby zrobić coś dla siebie, no to ziomeczki, wy dobrze wiecie, że macie u nas szybką kasę, 200, a nawet 500 złotych, na co tylko dusza zapragnie i warto o tym napisać. Między innymi na meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje. Tam szukacie szybkiej kasy i piszecie, co zrobicie z tymi pieniędzmi. Im bardziej szalone pomysły, im bardziej kreatywne, im bardziej szablonowe, że tak mądrze się tu wypowiem, tym lepiej, bo dzisiaj ktoś z was przytuli to siano i będzie mógł się cieszyć i od razu je wydać.

0: Criss Cross Amsterdam i Mayo Mai w Meloradio. 10 minut do godziny 11, podkręcamy tempo i za chwilę newsy. Marcin, co w newsach?
1: A w nich będzie o tym, że znowu można wybrać takie słowo roku, którego używa młodzież.
0: Okej, ciekawy jestem, czy na tej liście jest m.in. Sigma albo Skibidibi.
1: Nie wiem.
0: Ale się dowiemy.
2: A już o 11 zagramy
0: Axwell Bonnie, Whatever Turns You On w Meloradio. Wystartujemy z tym numerem punktualnie o 11, kiedy inni będą gadać, także dobrze, że jesteście.

0: Reklama. OMG! Nowy salon samochodowy jest już w Inowrocławiu. Poznaj samochody marki MG. Nowoczesny design, komfort, technologia i samochody, które przyciągają spojrzenia. Zapraszamy do nowego salonu i serwisu MG Auto Styl Inowrocław przy ulicy Dworcowej 37. Zadzwoń 52 356 8606.
1: Każdy z nas ma swoje smaki. Ale swojskie smaki smakują każdemu. Zapraszamy do sklepu Swojskie Smaki przy ulicy Barcińskiej 54A w Pakości. Przez cały tydzień, także w niedzielę, czekają na Was swojskie ciepłe wędliny, wyroby z dziczyzny, konina, wiejskie kurczaki i kaczki oraz garmażerka. Swojskie Smaki to gwarancja jakości i najlepszego smaku. Sprawdź koniecznie. Swojskie Smaki przy ulicy Barcińskiej 54A w Pakości.
0: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45. Cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej. Lidl.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet światłowodowy za jedyne 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.

0: wszystko trwa. Tylko do wtorku 100 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 800 na co tylko chcesz wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha, nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterep Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterep Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterep Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maślan.
2: Po reklamie.

0: Jakub Kozłowski, przed Wami prognoza pogody. Lato powoli ustępuje miejsca jesiennej aurze. Jest chłodniej, momentami może powiać, więc lekka kurtka zdecydowanie się przyda. Inowrocławianie, ubierzcie się dziś trochę cieplej i korzystajcie z ostatnich przyjemnych dni. To na tyle w tej prognozie. Melo Radio Inowrocław życzy wszystkim słuchaczom spokojnego tygodnia i zostańcie na 98.1 FM. Słyszymy się już za godzinę. Zostańcie z nami.
1: To są newsy Melo Radia Inowrocław.
0: Przed Wami serwis informacyjny. Notec Inowrocław wygrywa pierwszy mecz przed własną publicznością w nowym sezonie. Inowrocławianie pokonali Resowie Rzeszów i zanotowali tym samym drugie zwycięstwo z rzędu. Teraz czekamy na kolejne spotkania, a o tym, co wydarzyło się na parkiecie, mówi trener Krzysztof Szubarga.
2: Bardzo ważny mecz dla nas, inauguracja w Inowrocławiu. Pełna hala. No i gdzieś myślę, że to było widać na początku meczu, gdzie nie mogliśmy trafić do kosza. Pozycje były, po prostu ta piłka gdzieś wypadała. Troszkę nam skuteczności brakowało. W całym meczu też ta skuteczność nie była dobra, ale w drugiej już ją troszeczkę poprawiliśmy. A co mnie cieszy najbardziej? Cieszy mnie najbardziej defensywa, gdzie zatrzymaliśmy rywala na 62 punktach. Także to było kluczem do odniesienia tego zwycięstwa. Też mogliśmy ten mecz zamknąć troszeczkę wcześniej, ale drużyna z Rzeszowa wróciła do gry na 2 punkty straty, gdzie już wcześniej była liczba dwucyfrowa.
0: To na tyle w tym serwisie. Zostańcie z nami.
3: Minuta do 11, newsy Melo Radia i Marcin Sikora.
4: Polityczna przyszłość Michała Moskala niepewna. Na razie poseł PiSu jest zawieszony w prawach członka partii. Wszystko przez spotkanie z Przemysławem Kralem na Ibizie. Liczba przypadków eboli przekroczyła 8 tysięcy, tak jest w Demokratycznej Republice Konga. Zmarło tam już ponad 3900 osób. Nauczyciele w Polsce wciąż domagają się od rządu zrealizowania obietnicy podwyżek. Mowa o projekcie ZNP o zrównaniu wynagrodzenia w oświacie ze średnią w gospodarce. Prezes Związku Sławomir Broniarz mówi, że będą pytania do posłów, dlaczego Sejm nie pracuje nad tą ustawą.
5: To jest także kwestia pewnej politycznej odwagi. Powiedzenie nauczycielom, jak wygląda obecna sytuacja.
4: Premier obiecywał przyspieszenie prac nad ustawą. Ruszył plebiscyt na Młodzieżowe Słowo Roku 2026. To już 11. edycja konkursu organizowanego przez wydawnictwo naukowe PWN, a zgłoszenia przyjmowane są do 25 października.
6: Dawajcie, zgłaszamy, XD będzie śmiesznie.
7: Aha.
1: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
6: Nie, no ja wam mówię, no każdy pisze XD dzisiaj przecież, no XD
7: tak,
6: jest fajne.
7: Tak, ale pytanie, czy piszesz je obie dużymi literami, czy...
6: Zazwyczaj tak, zazwyczaj
7: czy
6: tak.
7: Czy X małą, D dużą, bo za moich czasów było właśnie X małą, D dużą.
6: Nawet w przypadku XD rozmiar ma znaczenie, to jest niesamowite. 11 na zegarach, siemanko, kiedy inni gadają, my już gramy Axwell i Bon, Whatever Turns You On. Tym zaczynamy. Kiedy inni gadają, my już gramy. Ja sobie muszę taki tatuaż kiedyś zrobić z tym.

Liwka i poza tobą nic w Meloradio, 15 minut po 11. Podkręcamy tempo, a ten trend to jest dość mocny, więc ostrożnie. Czytam, że w Pakistanie na imprezę ogarnia się gigantycznych rozmiarów goryle. Po co? Nie wiem, ale to ma podobno wpływać na lepszą integrację podczas wesela czy innych tego typu spotkań. Powiem szczerze, chciałbym to zobaczyć w Polsce. Byłoby to naprawdę fajne, ale patrząc po naszych realiach, to raczej na weselach zobaczylibyśmy guźca albo dzika, bo to jest ostatnio temat mocno na czasie. Cigala, Sweet Lovin' już teraz w Meloradiu, bo gramy tak, żebyście zawsze mieli dużo uśmiechu i dużo pozytywnej energii. No to róbcie głośniej.

0: Do Armina to zawsze grzecznie trzeba. No bo pan Armin to grzeczny facet. Pan Armin, dzień dobry, na klatce zawsze odpowie. Jeszcze w międzyczasie, jak ma chwilę, to zrobi wam fajną nutę. Także pana Armina szanujemy. Everlasting to wygraliśmy przed momentem. Kto jest zachwycony tym brzmieniem, a go nie znał, no to proszę sobie zapisać. A kolejne takie cuda wyjątkowe od serducha będą jeszcze w tej godzinie między innymi Ella Henderson, Rudimental i Alibi. Będzie też Ian Carey, Red Light. Także generalnie zadbamy o was jak zawsze.
1: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto. Reklama.
2: Twoje auto zasługuje na najlepszą ochronę i wygląd.
3: Zabezpiecz lakier folią ochronną PPF i zapomnij o zarysowaniach.
2: Chcesz nowy kolor? Zmienimy go folią w dowolnym odcieniu.
3: Polerowanie i powłoki ceramiczne to blask i ochrona na lata.
2: Dodaj stylu, przyciemnimy szyby i zapewnimy więcej prywatności.
3: Imperial Detailing Studio, Inowrocław, ulica Świętego Mikołaja 7.
2: Zadzwoń 570 771 571.
3: Zadbaj z nami o swoje auto.
4: Nieważne, ile masz lat i jak patrzysz na świat. Dobry wzrok to zespół optometrystów, którzy zadbają o Twój komfort widzenia. Oferujemy szeroki wybór opraw i szkieł najwyższej jakości. Terapię widzenia u najmłodszych. Dogodny system rad i okulary progresywne już od 499 zł. Zapraszamy Królowej Jadwigi 4 w Inowrocławiu. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
5: Masz ogród i chcesz, żeby wyglądał wyjątkowo. Potrzebujesz kamienia do swojego projektu? Odkryj InnoStone. Największy punkt w Inowrocławiu. W naszej ofercie kamień elewacyjny i murowy, ścieżkowy i ozdobny żwir, otoczaki i bryły szklane, kora kamienna i granitowa kostka kamienna, monolity, głazy i fontanny. Nie zapomnieliśmy również o gabionach, agrowłókninach, włókninach i agrotkaninach, które idealnie dopełnią Twój projekt. Odwiedź nas w Przedbojewicach 32D. Telefon 798 177 746. InnoStone. Kamień, kostka, ogród. Zainspiruj się naturą.
6: ING to Twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
7: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy zł przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
8: Budujesz? Remontujesz? Maxi Car Logistic potrzebujesz. Podstawią kontenery, wywiozą gruz i wszelkie inne odpady. Rozbiorą i wyburzą obiekty. Usuną nieczystości, opróżnią zbiorniki ekologiczne. Pełna oferta usług transportowych, niskopodwoziowych i HDS. Maxi Car Logistic. Telefon 604 90 11 43. 604 90 11 43.
9: Ty plus pomysł na obiad równa się sycąca promka w Carrefourze. Filet z kurczaka 40.

0: 75% taniej. Netto dużo dobrego.
1: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
2: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
3: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
2: Mhm, dokładkę rabatu.
1: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
4: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
5: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
6: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
5: Twoja definicja dobrego snu.
7: Castorama. Teoria
8: i praktyka.
7: Zobacz, w teorii kupujesz płytki podłogowe, ścienne, elewacyjne i dekoracyjne płyty ścienne.
8: A w praktyce dostajesz zwrot na kupon. Tylko teraz dostaniesz w Castoramie aż 200 zł za każdy 1000 wydany na dowolne płytki. Akcja trwa do 28 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
10: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
11: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
10: I zrobiła nam super pokój.
11: Mamo, dzięki!
12: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
13: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny, niższe nawet o 60%. I zakupy w 20 ratach 0%. RRSO 0%. A do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
14: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. I ptasie mleczko Wedel 340 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus.
15: Lidl, to się opłaca.
16: Po reklamie. Meloradio i Nowrocław. Słuchaj na 98,1 FM.

Hi and Carry, Red Light, Melo Radio, 18 minut do godziny 12. Podkręcamy tempo. Wiem, że jesteście zmęczeni, zestresowani, zwłaszcza, że zaczął się nowy tydzień, kolejne wyzwania, kolejne taski i w ogóle i tak dalej. Słuchajcie, jest jeden prosty sposób na to, by się trochę wyluzować, trochę zrelaksować, no bo czytam tutaj właśnie w prasie, że najprostszym sposobem na to, by zredukować swój niepokój o jakieś 35%, to między innymi oglądanie rolek ze śmiesznymi i tym samym słodkimi zwierzętami. To też obniża tętno i ciśnienie i generalnie wpływa bardzo pozytywnie na chemię mózgu. Dlatego jeżeli się stresujecie, jeżeli potrzebujecie taki moment odprężenia, odpalcie sobie słodkie kotki, słodkie pieski, będzie wam dużo lżej.

0: Roxy Magic, Paco Amoroso i Pink Panther z Meloradio. Tak, podkręcamy tempo. Mamy poniedziałek, ale nie znaczy to, że to coś bardzo złego.
1: Wiecie, no nie, są gorsze rzeczy niż poniedziałek.
0: No to dobra, co na przykład, cwaniaczka, jak już się tu tak wysprzęgliłeś? No dawaj.
1: Niedziela wieczór.
0: A we skitu masz rację, no dobra. Ty, a co w newsach będziesz miał? Bo Marcin Sikora przed momentem właśnie
1: tak, a będzie o tym, jak światło może pomóc w walce z deepfake'ami.
0: O, proszę bardzo, i to są cenne informacje. Już się nie możemy doczekać, bo deepfake'ów nie szanujemy.
2: A już o 12 zagramy
0: Jazzy Spritz i Can't Deny It. Bardzo imprezowa nuta, bardzo dobre wibracje z niej płyną i usłyszymy się punktualnie o 12 z tym brzmieniem.

0: Reklama. OMG! Nowy salon samochodowy jest już w Inowrocławiu. Poznaj samochody marki MG. Nowoczesny design, komfort, technologia i samochody, które przyciągają spojrzenia. Zapraszamy do nowego salonu i serwisu MG Auto Styl Inowrocław przy ulicy Dworcowej 37. Zadzwoń 52 356 86 06.
1: Luna. Pralnia chemiczna Luna poleca swoje usługi. Czyścimy każdy rodzaj odzieży. Czyszczenie odzieży roboczej. Czyścimy skóry. Pierzemy dywany, poduszki i kołdry. Magiel, pranie wodne. Pralnia chemiczna Luna. Skwer handlowy, Aleja 800-lecia 27. Telefon 665 042 313. Luna, Luna.
2: Marzy ci się piękny trawnik, ale nie masz czasu na jego założenie i pielęgnację?
3: A może twój stary trawnik jest zrujnowany?
2: Wyroluj wszystkie trawnikowe kłopoty na dobre. Zamów gotowy trawnik z rolki. Plantacja w Solcu Kujawskim oferuje najwyższej jakości trawniki rolowane. Nasz trawnik to pełny, zdrowy i stuprocentowy system korzeniowy, bez siatki, gliny czy kamieni. Produkujemy różnego rodzaju trawniki. Zadzwoń, a my pomożemy dobrać odpowiedni dla ciebie.
4: Zapoznaj się także z ofertą robotów koszących, systemów nawadniających i ziemi pod trawnik.
2: Więcej szczegółów na trawnikirolowane.com. Zapraszamy.
5: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
6: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
7: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go, Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
8: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
9: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci.
10: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
13: Fonix Ból Uszu Max.
12: Słucham?
13: Wypróbuj Fonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
12: Fonix Ból Uszu Max?
13: Tak, to wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
14: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Fonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A.
0: Po reklamie.

0: Jakub Kozłowski, przed Wami prognoza pogody. Słońce dzisiaj będzie z nami, ale temperatury powoli przypominają, że lato zmierza ku końcowi. Dzień zapowiada się pogodnie, z dużą ilością słońca, jednak będzie wyraźnie chłodniej niż ostatnio. Cieplejsza bluza albo lekka kurtka szczególnie przyda się rano i wieczorem. Uwaga słuchacze, dbajcie o siebie i nie dajcie się przeziębieniu. To na tyle w tej prognozie. Zostańcie z Meloradiem Inowrocław. Do usłyszenia.
1: To są newsy Meloradia Inowrocław.
0: Wracamy z serwisem informacyjnym. Dzisiaj w naszym radiu gościmy Jacka Jabłońskiego, prezesa Inopool oraz promotora bilarda w Inowrocławiu. Opowiedział nam, jak wygląda rozwój tej dyscypliny w mieście i jak wiele osób zaczęło grać. Co jeszcze nam zdradził? Posłuchajcie sami. Tylko w Meloradiu Inowrocław.
2: Bilard jest fajną, ciekawą dyscypliną lub też taką rozrywką, tak? Nie trzeba grać naprawdę na poziomie jakimś sportowym i realizować się, że tak powiem, sportowo w turniejach. Warto przyjść, spróbować pograć. Jeżeli ktoś nie ma tego kija, warto przyjść, spytać się. My służymy też pomocą. Nie jest to na początku, wbrew temu wszystkiemu, jest to prosta gra. Warto spędzać czas przy bilardzie z kimś znajomym, z dziewczyną przyjść na randkę, pograć. Chociaż widzę, że to akurat, że tak powiem, jest i bilard w Polsce naprawdę jest na poziomie fajnym i u nas w Inowrocławiu też nie jest źle, bo naprawdę tych graczy, no troszeczkę mamy. Chcielibyśmy mieć więcej, ale to na pewno jest taka, że tak powiem, no przyszłość jakaś tam dalsza.
0: Zostańcie z nami.
3: Minuta do 12. Marcin Sikora i newsy Meloradia.
4: Nielegalne leki i tytoń w przesyłkach kurierskich zostały ujawnione podczas kontroli w sortowniach paczek. To w Zielonej Górze i Gorzowie Wielkopolskim. Znaleźli je funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej. Teraz Nepal. Dwóch przewodników nie żyje, a 14 osób jest zaginionych. To po wczorajszym zejściu lawiny na bazę wspinaczkową na Himlung. Dziś wznowiono ich poszukiwania. Ponad 40% pracujących Polaków jednocześnie opiekuje się dziećmi albo starszymi krewnymi. Prawie 2/3 z nich nie ma z tym problemu. Ci, którzy problemy jednak mają, wskazują kilka przyczyn, mówi Krzysztof Jedlak z Głównego Urzędu Statystycznego.
5: Głównie na zbyt długi czas pracy, ale też na zbyt wyczerpującą pracę.
4: 20% pracujących opiekunów zmieniło pracę. Światło pomoże wykrywać wiele deepfake'ów jednocześnie. Naukowcy stworzyli specjalny system, analizuje jednocześnie 15 filmów.
3: I bardzo dobrze, trzeba z tym walczyć, bo bardzo łatwo można się złapać. W rytm zasady, ej, czy myślisz, że to AI? Ja bym powiedział zazwyczaj, że tak.
4: Także... Czyli A czy I?
3: Można sobie wybrać. Kiedy nie gadają, już gramy. Jazz i Spritz Can't Deny It, będzie tego więcej.

Neptunika i What If. To jest Meloradio, 16 minut po 12. Słuchajcie, patrzę na kalendarz świąt nietypowych, a tu mamy coś takiego jak Międzynarodowy Dzień Tajniaka. Mówię, nice, no jakiegoś Jamesa Bonda nam tu trzeba. I tak się zastanawiam, co można powiedzieć jako agent specjalny na randce? Macie jakieś pomysły? WhatsApp Meloradia, od tego on jest, od tego oni są. Także nagrywajcie głosówki, czekam na wasze bardzo szalone propozycje. Wiem, że was na to stać, bo już was trochę poznałem. Zadam jeszcze raz pytanie, co można powiedzieć jako agent specjalny i na randce? Czekam na WhatsAppie Meloradia. Nagrywajcie głosówki. Bez hamulców, proszę.

0: James Hype i Confession w Meloradiu, ale siada ta nuta. Od piątku słyszymy się z nią znacznie częściej, bo jest po prostu dobra. 27 minut po 12 i dzisiaj mamy Międzynarodowy Dzień Tajniaka. Co można powiedzieć jako agent specjalny i na randce? Kamila?
1: Jako agent specjalny i na randce można powiedzieć, że ma się duży pistolet.
0: No i teraz pytanie, czy to groźba, czy zachęta? Sami ocencie, odpowiedź zostawiam wam. Co jeszcze można powiedzieć? WhatsApp Meloradia, znajdziecie go na meloradio.pl. A w tej godzinie jeszcze Explosion, Calvi i Remi.

0: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Mamy niskie ceny.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.

0: dać kobiecą rękę.
1: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
2: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
1: W poniedziałek polskie ziemniaki opakowanie 5 kg 4,49, a filet z piersi polskiego kurczaka z Lady 14,99 za kilogram. Kaufland.

0: Superakcja na wszystko trwa. Tylko do wtorku 100 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 800 na co tylko chcesz wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny, niższe nawet o 60%. I zakupy w 20 ratach 0%. RRSO 0%. A do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
2: Ej, czy tylko moja dziewczyna ogląda nasz serial beze mnie? Nie każdy wybacza serialową zdradę. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
3: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
4: Budzisz się rano i znów jesteś zmęczony. Może czas na zmiany. Teraz w salonach Dr. Materac kupisz materace premium Hilding i Curem z rabatem 22%. Deluxe Edition. Materac, który cię przytuli i sprawi, że wstaniesz jak nowonarodzony. Zapraszamy. Dr. Materac Inowrocław. Centrum handlowe Pasaż Rąbin, Aleja Niepodległości 35. Bo każdy zasługuje na dobry sen.
5: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
6: Pani Barbaro, tego co wsisy.
7: Taniej kupować.
5: A, no to w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
9: W Media Expert taniej masz.
10: Po reklamie.

0: Calvin Harris, Valor Radio. My tak podkręcamy tempo. Przypomnę, że mieliśmy wielką szansę, wielką możliwość i wielki zaszczyt spotkać Calvina Harrisa na Tomorrowland i to wszystko możecie zobaczyć, bo pan Calvin zadbał o to, żeby były piękne wrażenia muzyczne, byli goście. John Newman między innymi się pojawił i na żywo zaśpiewał na main stage. No było to rewelacyjne i wy możecie to zobaczyć naprawdę na Instagramie Meloradia, tam wbijacie, macie dosłownie wszystko. Także jak akurat wam się nudzi w robocie, to będzie jak znalazł. Metzner, cały blok, to już teraz.
1: W kieszeni, że ten po nieprzespanych nocach.

0: zdradzę wam trochę kuluarów radiowych. Zawsze, kiedy przychodzi do studia Ula Harciarek i mamy wspólne wejście, to ja mówię: dobra, Ula, zapraszam cię do tańca.
1: Tak, ale nie tańczymy.
0: Nie tańczymy. Co prawda trochę tańczymy na antenie, no bo mamy taką muzę, która do tego trochę gdzieś tam skłania, ale też tańczymy między informacjami i newsami, bo to już za chwilę.
1: Oczywiście. A w nich będzie o sukcesie serialowej Lalki. No jestem ciekawa, czy wiesz, o co chodzi.
0: Nie wiem, o co chodzi.
1: No właśnie, no ale to jeżeli... za chwilę powiem.
0: Słuchaj, jeżeli się nie wie, o co chodzi, to wiadomo, o co chodzi. Tak mówią podobno.
2: A już o 13:00 zagramy
0: Marlon Hofstadt, Tall Star i I Like. Kiedy inni jeszcze będą gadać, my już to zagramy punktualnie o 13:00.
2: Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
3: Robimy imprezkę, także jakieś wsparcie by się przydało.
1: Artur, 500 zł leci już do ciebie.
3: Dziękujemy.
2: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Kiedy

0: Słuchaj Melo Radia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama. OMG! Nowy salon samochodowy jest już w Inowrocławiu. Poznaj samochody marki MG. Nowoczesny design, komfort, technologia i samochody, które przyciągają spojrzenia. Zapraszamy do nowego salonu i serwisu MG Auto Styl Inowrocław przy ulicy Dworcowej 37. Zadzwoń 52 356 86 06.
1: Budujesz? Remontujesz? Maxi Car Logistic potrzebujesz. Podstawią kontenery, wywiozą gruz i wszelkie inne odpady. Rozbiorą i wyburzą obiekty. Usuną nieczystości, opróżnią zbiorniki ekologiczne. Pełna oferta usług transportowych, niskopodwoziowych i HDS. Maxi Car Logistic. Telefon 604 90 11 43. 604 90 11 43.
2: 18 47 12.
3: Co liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
3: To ja też chcę. 24 30.
1: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Mamy niskie ceny.
6: To pewne, niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład od poniedziałku do soboty. Wszystkie mrożone owoce i warzywa Mroźna Kraina. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Do tego wszystkie chłodzone dania obiadowe. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A wszystkie produkty Eden 2 plus 1 gratis. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
5: Codziennie.
7: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
8: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
9: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
10: Janie, skarpeta na pieniądze.
11: Się rozpadła.
12: Noż do 100.
11: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
13: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl.
14: Teraz algorytmy social mediów decydują za ciebie. Co widzisz i o czym czytasz? Wybierz sam. Wejdź bezpośrednio na KI24info. Inowrocław i okolice. Ważne wydarzenia. Sprawy mieszkańców. Wiarygodne fakty. Bez fake newsów i clickbaitów. Nie czekaj, aż wiadomości cię znajdą. Wybierz sam. KI24info. Zawsze na czasie.
15: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
16: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
17: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
18: I zrobiła nam super pokój.
19: Mamo, dzięki!
20: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
21: Budzisz się rano i znów jesteś zmęczony? Może czas na zmiany. Teraz w salonach Dr. Materac kupisz materace premium Hilding i Curem z rabatem 22%. Deluxe Edition. Materac, który cię przytuli i sprawi, że wstaniesz jak nowonarodzony. Zapraszamy. Dr. Materac i Inowrocław. Centrum handlowe Pasaż Rąbin, Aleja Niepodległości 35. Bo każdy zasługuje na dobry sen.
22: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
23: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
22: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny De'Longhi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
5: Media Expert, taniej masz.
0: Po reklamie. Autopromocja.
1: Wbijaj na

0: Słuchaj na 98.1 FM.
1: Minuta do 13, newsy Melo Radia i jest razem z nami Ula Harciarek.
2: Policja złapała mężczyznę, który miał okraść szpital w Miastku. Karetkę oraz sporą część sprzętu udało się odzyskać. Polacy ruszyli po kredyty mieszkaniowe. W sierpniu banki i SKOK-i udzieliły ich więcej niż rok temu. Średnia kwota takiego kredytu to 489 tysięcy złotych. To będzie okazja do rewanżu, bo nasi piłkarze zagrają dziś w Lidze Narodów ze Szwecją, z którą przegrali walkę o mundial, mówi trener Jan Urban.
3: Minęło już dosyć dużo czasu od tamtego momentu. Każde spotkanie jest inne, ale przede wszystkim mam nadzieję, że zagramy dobre spotkanie.
2: Mecz o 20:45. Sukces serialowej Lalki. Blisko połowa pytanych po jej obejrzeniu chce sięgnąć po powieść Bolesława Prusa, a już w tym tygodniu do kin wejdzie filmowa adaptacja Lalki.
1: No ciekawy jestem, które będzie lepsze, ale sprawdzimy to pewnie.
2: Sprawdzimy.
1: Pewnie nawet trochę o tym pogadamy. Siema, 13 na zegarach, Hadi z tej strony. Kiedy inni gadają, my już gramy i dbamy jak zawsze o to, żebyście mieli genialny nastrój i w ogóle pozytywne wibracje. Marno Hofstadt, I Like, od tego zaczynam.

Offenbach, Ster Sailor i Four to the Floor w Meloradiu, 16 minut po 13. Dla osób, które narzekają na jesień i chciałyby trochę słońca, chyba mam naprawdę dobre wiadomości, no bo sobie odpaliłem radary pogodowe, żeby zobaczyć, jak to wygląda i słuchajcie, przez cały tydzień i nawet trochę przyszłego, to na termometrach takie 20 stopni będzie, nie? Jutro 21, dużo słońca, także wiecie, to nie będzie lato, ja wiem, to nie będzie lato, ale styl będzie naprawdę w porządku, także skorzystajcie z tego i nie wiem, jakiś spacerek, może jakiś spontan, tylko wieczorem będzie zimno, to tam ostrożnie. Avicii Levels, gramy.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Powiem wam, że mi się strasznie ziewa dzisiaj. Ale dobrze, że jest Robin, to dobry ziomek, który zawsze podniesie na duchu. Robin Schulz i Take It Slow w Melo Radio, 28 minut po 13. Jeżeli wam też się tak ziewa jak mi, to chyba to jest dobry moment na to, żeby zrobić sobie chwilę przerwy w robocie. No i poraczyć się taką fajną, pyszną kawusią. Zróbcie to dla siebie, zróbcie też dla mnie. Jak coś poczekam, nie ma problemu. Sobel, całe lato, jeszcze w tej godzinie.
1: Reklama. Szukasz nowoczesnego i trwałego ogrodzenia? Zadzwoń do RecoSteel. Oferujemy szeroki wybór asortymentu. Ogrodzenia panelowe, palisadowe, bramy, furtki, rury i profile ocynkowane. A wszystko to w atrakcyjnych cenach. Darmowy projekt i wycena. U nas kupisz ogrodzenia na raty. Zaufały nam już tysiące klientów. RecoSteel. Sosnowiec koło Mogilna. Telefon 694 221 533. Zapraszamy do kontaktu.
2: Nieważne, ile masz lat i jak patrzysz na świat. Dobry wzrok to zespół optometrystów, którzy zadbają o Twój komfort widzenia. Oferujemy szeroki wybór opraw i szkieł najwyższej jakości. Terapię widzenia u najmłodszych. Dogodny system rad i okulary progresywne już od 499 zł. Zapraszamy Królowej Jadwigi 4 w Inowrocławiu. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
1: Masz ogród i chcesz, żeby wyglądał wyjątkowo. Potrzebujesz kamienia do swojego projektu? Odkryj InnoStone. Największy punkt w Inowrocławiu. W naszej ofercie kamień elewacyjny i murowy, ścieżkowy i ozdobny żwir, otoczaki i bryły szklane, kora kamienna i granitowa kostka kamienna, monolity, głazy i fontanny. Nie zapomnieliśmy również o gabionach, agrowłókninach i agrotkaninach, które idealnie dopełnią Twój projekt. Odwiedź nas w Przedbojewicach 32D. Telefon 798 177 746. InnoStone. Kamień, kostka, ogród. Zainspiruj się naturą. Marzy Ci się piękny trawnik, ale nie masz czasu na jego założenie i pielęgnację?
3: A może Twój stary trawnik jest zrujnowany?
1: Wyroluj wszystkie trawnikowe kłopoty na dobre. Zamów gotowy trawnik z rolki. Plantacja w Solcu Kujawskim oferuje najwyższej jakości trawniki rolowane. Nasz trawnik to pełny, zdrowy i stuprocentowy system korzeniowy, bez siatki, gliny czy kamieni. Produkujemy różnego rodzaju trawniki. Zadzwoń, a my pomożemy dobrać odpowiedni dla Ciebie.
4: Zapoznaj się także z ofertą robotów koszących, systemów nawadniających i ziemi pod trawnik.
1: Więcej szczegółów na trawnikirolowane.com. Zapraszamy.
5: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
6: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
5: A no to w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Mamy niskie ceny.
9: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.

0: Promocję otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodne. No jesień.
3: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu. Dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb Twojej skóry.
4: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
3: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
5: Castorama! Teoria
6: i praktyka.
5: Zobacz, w teorii kupujesz płytki podłogowe, ścienne, elewacyjne i dekoracyjne płyty ścienne.
6: A w praktyce dostajesz zwrot na kupon. Tylko teraz dostaniesz w Castoramie aż 200 zł za każdy 1000 wydany na dowolne płytki. Akcja trwa do 28 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
8: Dobra, zdradź sekret.
7: Jaki sekret?
8: No, ten twój patent na zakupy.
7: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
8: Tylko w Modivo?
7: Nie, też w Eobuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
8: I co z tym cashbackiem?
7: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
8: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.
9: O reklamie.

Sobel, całe lato. Co by nie mówić, jego głos potrafi być bardzo odprężający, jest pełen emocji, pełen sentymentu i też niekiedy ten głos potrafi dosłownie wymasować człowieka i dać mu to, co potrzebuje, czyli pozytywną energię i być może inspirację do tego, by coś zmienić. I wy też możecie coś zmienić. Na przykład to, że wam się zachce wejść na meloradio.pl, bo jak tam wejdziecie, to macie zakładkę konkursy i akcje. Tam macie szybką kasę. 200, nawet 500 zł. Ludzie, ten hajs czeka i wy możecie z nim robić, co chcecie. On dosłownie jest na wyciągnięcie ręki. Meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje. Do dzieła, bo dzisiaj będziemy dzwonić do kogoś z was.

0: Two Colors, Prima Donna i 8 minut do godziny 14. Iga i Mikołaj w studiu. Siemanko.
1: Hej. Siema.
0: Co u was?
1: Mega dobrze.
0: Nowy tydzień.
1: Nowe możliwości.
0: Nowe przygody.
1: Oczywiście.
0: Co, Mikołaj, nowego u ciebie będzie?
2: A właśnie sobie wywiad umawiam.
0: O!
1: A, proszę bardzo.
0: Zaskoczył mnie.
3: A już o 14 zagramy.
1: Save My Love, Kygo, Khalid, Griffin. A z kim ten wywiad?
2: Ja nie powiem.
1: Aha.
0: A wy nie prowadzicie razem programu?
1: No właśnie, to jest dobre pytanie.
2: O, to odpiszę, że Iga zrobi hej. Iga
1: nie.
2: Zrobi...
1: Nie.
3: Meloradio Ino Wrocław. Słuchaj na 98.1 FM. Autopromocja. Festiwal Ant On Air.

0: Melo Radio. Podkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama.
1: OMG! Nowy salon samochodowy jest już w Inowrocławiu. Poznaj samochody marki MG. Nowoczesny design, komfort, technologia i samochody, które przyciągają spojrzenia. Zapraszamy do nowego salonu i serwisu MG Auto Styl Inowrocław przy ulicy Dworcowej 37. Zadzwoń 52 356 8606.
2: Twoje auto zasługuje na najlepszą ochronę i wygląd.
3: Zabezpiecz lakier folią ochronną PPF i zapomnij o zarysowaniach.
2: Chcesz nowy kolor? Zmienimy go folią w dowolnym odcieniu.
3: Polerowanie i powłoki ceramiczne to blask i ochrona na lata.
2: Dodaj stylu, przyciemnimy szyby i zapewnimy więcej prywatności.
3: Imperial Detailing Studio, Inowrocław, ulica Świętego Mikołaja 7.
2: Zadzwoń 570 771 571.
3: Zadbaj z nami o swoje auto.
4: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Mamy niskie ceny.
7: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
8: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
9: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
8: Od poniedziałku do środy pod udzie lub udo z polskiego kurczaka 6,49 za kilo, 5 kilo na osobę, a 10 jaj z chowu na wolnym wybiegu, kastąd takie dobre. 7,49 z Kaufland Kart Extra. 3 opakowania na osobę. Kaufland.
10: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
11: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
10: Czyli frosty kupiłeś?
11: Prościej się nie da.
12: Naturalne składniki. Bez dodatków do żywności. Frosta. Smaczna i prosta.
13: Orły oszczędzania mają więcej. Za mniej.
14: Bo teraz w Auchanu przy zakupie 2 deserów Fantazja trzeci dostaniesz gratis. A dwupak napojów Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 37% taniej przy zakupie 2. Tylko 11,98 za dwupak. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,16. I wiele innych promocji. Oferta do 30 września. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
15: Teraz w Netto łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 za kilogram, aż o 40% taniej, a polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. Netto dużo dobrego.
16: Wszystko, czego dziś chcę,
17: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak ptasie mleczko Wedel, 13,99 przy zakupie 2, a od wtorku szynka bez kości kilogram 9,99.
18: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
19: Mamy XXI wiek, technologie, AI, a 300 tysięcy dzieci w Polsce żyje poniżej progu skrajnego ubóstwa. Pomóż. Program Pajacyk to pełne brzuszki i spokojne głowy. Wejdź na pach.org.pl/wpłać.
20: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
21: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
20: A, no to w Media Expert.
22: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
0: Po reklamie.
23: Autopromocja.
24: Szczypta szaleństwa. Dużo nowej muzy i hot ploteczki. Sezon może i nowy, ale rozkład jazdy jest znany. Jazda z... to znaczy...
0: Idę w melo.

0: Minuta do 14, czas na newsy Melo Radio.
1: Przed mikrofonem Ula Harciarek.
2: 13-latek planował atak na terenie swojej szkoły. Zapobiegli mu dziś rano policjanci z Wąbrzeź na województwie kujawsko-pomorskim. Polacy są zalatani. Z danych Eurostatu wynika, że w sierpniu było w Polsce ponad 50 tysięcy lotów. To więcej niż rok temu, mówi Maja Raczyńska z rankomat.pl.
3: Polska zajmuje w Unii Europejskiej 4. miejsce, jeśli chodzi o zestawienia wzrostu rok do roku, tuż po Słowacji, Malcie i Estonii.
2: W całej Unii było w sierpniu ponad 700 tysięcy lotów. Polacy myślą już o feriach zimowych, stawiają na ciepłe kraje, głównie Egipt, Maltę czy Hiszpanię. Mózg psa potrafi wychwytywać poszczególne słowa, to odkrycie węgierskich naukowców. Podobny mechanizm znano dotąd tylko u ludzi.
4: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
0: Dlaczego wąchasz mikrofon?
1: Gąbka mi śmierdzi rosołem. O czym to świadczy?
0: Że... no nie wiem.
1: Ale z boku, to jest najdziwniejsze.
0: Może jesteś głodny po prostu.
1: Nie, bo zjadłem kanapkę przed chwilą.
0: Jesteś głodny dobrych wrażeń i ja ci je zapewnię.
4: To jest Freak Fight w Melo Radio. Igą Dudziuk i Mikołajem Kujawińskim. Freak Fight.
0: No i pięknie, poniedziałek, nowe możliwości. Ja na przykład wczoraj połamałam łóżko. Znaczy nie sama.
1: Okej.
0: A co u was słychać?
1: Gąbka mi śmierdzi rosołem.
0: Jest to mega interesujące, bo to oznacza, że ktoś używał twojej gąbki.
1: Karolina się ze mnie nabija. Przestań się nią myć. O, Boże, jaka wredota.
0: Iga Mikołaj, siemanko, save my love. Tak wchodzimy w 14.

0: Kiedyś to było po prostu Double D, Double Die, a teraz I'm Good, Blue, David Guetta i BB Rexa. W Meloradiu tak podkręcamy tempo.
1: I za moment, już za chwilę polecimy sobie do Azji z hajzerami.
0: O nie.

0: Shouse. Kocham, kocham. Kocham!
1: Byłeś na koncercie?
0: Było super.
1: No właśnie.
0: Chcę więcej.
1: A ja chcę więcej dram w internecie.
0: Tak, myślałem, że chcesz więcej Filipa i Bianki.
1: Nie jestem na to gotowa.
0: Ja też nie, obejrzałem ten podcast i no.
1: Spokojnie, jeszcze o tym porozmawiamy, natomiast Hajzerowie być może wezmą udział w bardzo znanym programie pod tytułem Azja Express.
0: Czy to jest ten program, gdzie Filip Hajzer chodził i całował kobiety na mieście bez pytania?
1: Zgadza się.
0: No, na pewno będzie show.

0: To Tell Me w Molo Radio, tak podkręcamy tempo. Słuchacie Freak Fightu, Alchemist Project. Jestem załamana tymi statystykami, które Mikołaj znalazł.
1: Tak, w Stanach Zjednoczonych ponad połowa zabawek, 55%, jest kupowana teraz przez osoby bezdzietne. Rodziny z dziećmi stanowią mniejszość, jeżeli chodzi o kupowanie zabawek.
0: Dlaczego? Dlaczego?
1: No myślę, że z kilku powodów. Chyba każdy miał w dzieciństwie jakąś taką zabawkę, którą bardzo chciał mieć, bardzo jej pragnął, ale no nigdy jej nie dostał, bo albo się nie spinało finansowo, albo po prostu rodzice stwierdzili, że nie, bo jest nieodpowiednia dla wieku i wiesz, taki osobnik potem dorasta, zarabia kasę i myśli sobie, o, to jest ten moment, to jest mój czas, by błyszczeć.
0: Chociaż ja uważam, że za każdym razem, jak mi ojciec kupował zabawki, to kupował pod siebie, bo to on się nimi bawił, a nie ja.
1: A, no właśnie, więc teraz jeszcze dochodzi do tego ta druga strona, nie? Że w końcu kupują sobie to, czym chcą się bawić. No ale, no, umówmy się. Na przykład zestawy klocków.
0: Tak.
1: Kiedyś były w Polsce bardzo drogie.
0: Nadal
1: w sensie dalej są drogie, no ale wiesz, no zarabia się troszkę lepiej, nie? Więc jakby mniejszy procent tej pensji musi być przeznaczony na klocki.
0: W sumie taniej kupić zabawkę niż mieć i dziecko i zabawkę.
1: To prawda. Ja ostatnio kupiłem miecz świetlny. Jest super, ale kupię jeszcze jeden.

0: Każdy twój ruch modelki włodarski zrobiło się wakacyjnie, zrobiło się miło na sercu i to się przyda w tej godzinie.
1: Tak, ponieważ płacimy i płaczemy. Oto jest cytat. I ja płaciłem i płakałem razem z wami
0: dzisiaj
1: rano.
0: Ale nie mów dlaczego.
1: No nie powiem, ale powiemy jeszcze w tej godzinie.
0: Dokładnie.
2: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto. Melo Radio Inowrocław. Słuchaj na 98.1 FM. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Melo Radio i wydaj ją na co tylko chcesz.
3: Odświeżyłabym za to swój salon.
4: 200 w tym momencie trafiają do twojej kieszeni. Leć do bankomatu.
3: Dziękuję.
2: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: Słuchaj Meloradia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Teraz algorytmy social mediów decydują za ciebie. Co widzisz i o czym czytasz? Wybierz sam. Wejdź bezpośrednio na KI24info. Inowrocław i okolice. Ważne wydarzenia. Sprawy mieszkańców. Wiarygodne fakty. Bez fake newsów i clickbaitów. Nie czekaj, aż wiadomości cię znajdą. Wybierz sam. KI24info. Zawsze na czasie.
2: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
3: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
2: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.

0: Akcja na wszystko trwa. Tylko do wtorku 100 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 800 na co tylko chcesz wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Każdy z nas ma swoje smaki, ale swojskie smaki smakują każdemu. Zapraszamy do sklepu Swojskie Smaki przy ulicy Barcińskiej 54A w Pakości. Przez cały tydzień, także w niedzielę, czekają na Was swojskie ciepłe wędliny, wyroby z dziczyzny, konina, wiejskie kurczaki i kaczki oraz garmażerka. Swojskie Smaki to gwarancja jakości i najlepszego smaku. Sprawdź koniecznie. Swojskie Smaki przy ulicy Barcińskiej 54A w Pakości.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
3: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
5: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
7: Dobra, zdradź sekret.
6: Jaki sekret?
7: No, ten twój patent na zakupy.
6: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
7: Tylko w Modivo?
6: Nie, też w Obuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
7: I co z tym cashbackiem?
6: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
7: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.
8: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
9: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
8: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.

0: Więcej szczegółów na stronie internetowej.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
3: O reklamie. Autopromocja. Festiwal Ant On Air.

0: Trips Kubańczyk, ostatni raz zatańczysz ze mną. Trips, jeżeli słuchasz Meloradia, to pisz nam na DM-a. Poczekamy już chyba 10 miesięcy.
1: A propos łez, to łzy się polały dzisiaj rano na wielu stacjach benzynowych w Polsce, ponieważ no stało się.
0: Co się stało?
1: Bariera psychologiczna została po raz kolejny przekroczona. Ponad 8 zł za benzynę, ponad 9 za ropę.
0: Moim zdaniem powinieneś po prostu chodzić na piechotę do pracy, a nie wymyślasz samochód.
1: Ale jest daleko i mi się nie chce.
0: To jest luksus taki samochód, wiesz?
1: No luksus, ale mało spalił przez ostatnie 2 tygodnie.
0: Więc, to chyba dobrze.
1: Tak, ekonomiczny samochód. Ale do strefy czystego transportu nie wjadę.
0: A jeżeli potrzebujecie trochę gotówki, to wbijajcie na meloradio.pl 200, nawet 500 zł do przytulenia, do zgarnięcia od tak.
1: Przyda się. Szybka kasa Meloradia czeka. Zgłaszacie się na meloradio.pl w zakładce konkursy i akcje.

0: On Tonight tak się podkręca tempo u nas we Freak Fajcie, a gdyby tak ćwiczyć do tego kawałka, to byśmy byli bardzo szczupli.
1: No, tak. Nie wiem, do czego dążysz tym tokiem myśli.
0: Do tego, że warto ćwiczyć. Ale tak naprawdę... Nie, masz rację, zgubiłam wątek. No.
2: Dobrze, to powiedzmy co w newsach.
0: To jest dobry pomysł.
2: Dobra. To słuchajcie, będzie o piracie drogowym. Na hulajnodze elektrycznej.
0: A, o prędkość mi chodziło, no przecież.
1: No tak.
0: Słuchajcie newsów.
3: A już o 15:00 zagramy
1: Fast Boy Music Sounds.
0: Fajne chłopaki, co?
1: No. I w newsach też będzie taki Fast Boy.
0: Coś takiego.
1: Aż zbyt fast.
0: A ten numer zagramy wam punktualnie o 15:00.
3: Autopromocja. Szczypta szaleństwa. Dużo nowej muzy i hot ploteczki. Sezon może i nowy, ale rozkład jazdy jest znany. Jazda z... to znaczy... Idę w...

0: 18. Pychu, zapraszam.
1: Autopromocja. Reklama. OMG! Nowy salon samochodowy jest już w Inowrocławiu. Poznaj samochody marki MG. Nowoczesny design, komfort, technologia i samochody, które przyciągają spojrzenia. Zapraszamy do nowego salonu i serwisu MG Auto Styl Inowrocław przy ulicy Dworcowej 37. Zadzwoń 52 356 86 06.

0: Cabral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Nieważne, ile masz lat i jak patrzysz na świat. Dobry wzrok to zespół optometrystów, którzy zadbają o Twój komfort widzenia. Oferujemy szeroki wybór opraw i szkieł najwyższej jakości. Terapię widzenia u najmłodszych. Dogodny system rad i okulary progresywne już od 499 zł. Zapraszamy Królowej Jadwigi 4 w Inowrocławiu. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
2: Masz ogród i chcesz, żeby wyglądał wyjątkowo. Potrzebujesz kamienia do swojego projektu? Odkryj InnoStone. Największy punkt w Inowrocławiu. W naszej ofercie kamień elewacyjny i murowy, ścieżkowy i ozdobny żwir, otoczaki i bryły szklane, kora kamienna i granitowa kostka kamienna, monolity, głazy i fontanny. Nie zapomnieliśmy również o gabionach, agrowłókninach i agrotkaninach, które idealnie dopełnią Twój projekt. Odwiedź nas w Przedbojewicach 32D. Telefon 798 177 746. InnoStone. Kamień, kostka, ogród. Zainspiruj się naturą.
3: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
4: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
5: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
4: A, no to w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
7: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
8: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
9: Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
10: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
11: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
12: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
11: Dokładkę rabatu.
10: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
13: 18:47:12.
14: Co liczysz?
13: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
14: To ja też chcę. 24:39.
15: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
16: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
17: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu, dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb Twojej skóry.
18: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
17: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
19: W Media Expert rewelacja. Na produkty w akcji 30 rat 0%, RSO 0% i 2 raty gratis. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
20: Bo w Media Expert
21: po reklamie.

0: Minuta do 15, czas na newsy Meloradia.
1: Ula Harciarek on the mic.
2: Ponad 100 km na godzinę pędziła hulajnoga elektryczna i to po jednej z najbardziej zatłoczonych dróg w Warszawie. Oczywiście nie sama, policja szuka teraz tego pirata drogowego. Sukcesem w dużej mierze zakończyły się wstępne egzaminy na aplikacje prawnicze. Pozytywny wynik otrzymało 2/3 zdających. Czarne grudki wyrzuciło morze na plaży między Rowami a Rusinowem. To substancja ropopochodna. Szykuje się ciepła jesień, takie są prognozy synoptyków, a to zmienia zachowania ptaków. Część może opóźniać swój odlot z Polski, mówi ornitolog profesor Piotr Tryjanowski.
3: Między innymi właśnie szpak, czajka. One nawet zdarza się, że zaczynają teraz zimować, no bo jak się jesienią obiedzą, są w dobrej kondycji, zima śnieżna nie przychodzi.
2: W nocy temperatura może spaść do 1 stopnia.
1: Mamy godzinę 15, słuchacie Freak Fightu i zrobi nam się cieplutko w tej godzinie.
0: Tak, ponieważ będziemy nabierać tłuszczyku na zimę.

0: JJ Steel, I Got Summer on My Mind, tak podkręcamy tempo w Meloradiu, we Freak Fajcie. Jest bardzo ciepło, ale teraz się troszkę ochłodzi, ponieważ lecimy na Alaskę wspólnie.
1: Przystanek Alaska.
0: Mhm. A dlaczego, drogi redaktorze?
1: Ponieważ na Alasce trwa teraz konkurs na najgrubszego niedźwiedzia. Badają misie, patrzą, który nabrał jak najwięcej tłuszczu na zimę i można głosować na swojego ulubionego grubego misia.
0: Widzicie, drodzy panowie? Gruby jest ważny. No lepiej gruby niż chudy, prawda?
1: Mhm. No też wychodzę z takiego założenia.

0: 18 po 15. Dobrego faceta pozna się po tym, że jakby nawet jak coś się mu zniszczy, to uzna, dobra kochanie, nic się nie stało.
1: Co zniszczyłaś?
0: Nie, nic nie zniszczyłam.
2: Szybka kasa od Meloradia.
0: To jest ten moment.
1: Chcą tej gotówki.
0: Chcą tej gotówki, dlatego my ją rozdajemy szybciutko w Meloradiu, w szybkiej kasie i dzwonimy do Weroniki, która ma 5 sygnałów, aby odebrać od nas telefon. No historia jest, słuchajcie, przerażająca, naprawdę.
1: O, niebezpieczna mówisz.
0: Niebezpieczna. Pytanie, czy Weronika od nas odbierze. Potrzebuje 200 zł na ten natychmiast. Cześć Werka, Iga, Mikołaj, Meloradio.
3: Hejka.
1: Cześć.
0: Co porabiasz?
3: A siedzę sobie na ogrodzie.
0: O, taka to pożyje. Byłaś na meloradio.pl, na co ci potrzebne pieniądze?
3: No, są trochę potrzebne.
0: Bo?
3: Ja małą sztuczkę, powiedzmy, autem chłopaka pod jego nieobecność i trochę zderzak jest obrysowany.
1: Ojej, no dobrze, to jest niebezpieczna sytuacja, dlatego żeby cię wspomóc w, no, w uniknięciu konsekwencji. Dwie stówy lecą już w tym momencie do ciebie.
3: Naprawdę super, dziękuję.
0: Ależ proszę bardzo.
2: Szybka kasa od Meloradia.

0: Sliwka, poza tobą nic, to jest nadal mój faworyt na naszej playce, tak się podkręca tempo.
1: Ja tak oczami wyobraźni zobaczyłem, jak Książulo śpiewa ten utwór do kebaba.
0: Pasowałoby.
1: Kebabie, poza tobą nic, to wszystko, czym chciałbym być.
0: Że kebabem?
1: Ale o kebabach jeszcze porozmawiamy, bo no sytuacja, która nie jest muala.
0: A będzie ostro?
1: No.
2: Melo Radio i Wrocław. Słuchaj na 98.1 FM. Autopromocja. Tego nikt nie lubi we wrześniu. Praca, szkoła, korki. W Melo Radio mamy dla ciebie coś lepszego. Od rana dużo pozytywnej energii. I jeszcze fajniejszą muzę. Świeże trendy prosto z sieci. I nową zabawę, w której wreszcie to ty masz ostatnie słowo. Od poniedziałku do piątku. Już od 6:30. Podkręcamy tempo. Waldek Darłak. Marcin Sikora. I codziennie zrobimy ci kawę.
3: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.
2: Nie znajdziesz w nim ani jednej kalorii.

0: dennie i w Kręcie. Autopromocja. Reklama.
1: Szukasz nowoczesnego i trwałego ogrodzenia? Zadzwoń do RecoSteel. Oferujemy szeroki wybór asortymentu. Ogrodzenia panelowe, palisadowe, bramy, furtki, rury i profile ocynkowane. A wszystko to w atrakcyjnych cenach. Darmowy projekt i wycena. U nas kupisz ogrodzenia na raty. Zaufały nam już tysiące klientów. RecoSteel. Sosnowiec koło Mogilna. Telefon 694 221 533. Zapraszamy do kontaktu.
2: Marzy ci się piękny trawnik, ale nie masz czasu na jego założenie i pielęgnację?
3: A może twój stary trawnik jest zrujnowany?
2: Wyroluj wszystkie trawnikowe kłopoty na dobre. Zamów gotowy trawnik z rolki. Plantacja w Solcu Kujawskim oferuje najwyższej jakości trawniki rolowane. Nasz trawnik to pełny, zdrowy i stuprocentowy system korzeniowy, bez siatki, gliny czy kamieni. Produkujemy różnego rodzaju trawniki. Zadzwoń, a my pomożemy dobrać odpowiedni dla ciebie.
4: Zapoznaj się także z ofertą robotów koszących, systemów nawadniających i ziemi pod trawnik.
2: Więcej szczegółów na trawnikirolowane.com. Zapraszamy.
5: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
6: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
5: A no to w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Mamy niskie ceny!
9: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
10: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
11: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
10: W poniedziałek polskie ziemniaki, opakowanie 5 kg, 4,49, a filet z piersi polskiego kurczaka z Lady 14,99 za kilogram. Kaufland.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Vectry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na vectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Vectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
4: Fonix Ból Uszu Max.
3: Słucham?
4: Wypróbuj Fonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
3: Fonix Ból Uszu Max?
4: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Fonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA.
6: Muzyka i głos.

0: jest to Secrets. Moim zdaniem to jest idealny kawałek do auta, nie uważasz?
1: Do auta tak, tylko że może się zrobić za gorąco. Zwłaszcza jak przewozisz 300 kg kebabowych kul mocy.
0: Ale dlaczego?
1: 18 września na granicy czesko-polskiej zostało zatrzymane auto, gdzie właśnie facet przewoził całą masę mięsa do kebaba w bardzo nieodpowiednich warunkach.
0: A czy ono jakby nie ugrzało się za bardzo?
1: No właśnie, chyba się ugrzało za bardzo, bo na miejsce zostały wezwane czeskie służby weterynaryjne, które postanowiły zniszczyć cały towar. Ale skoro weterynarzy wezwali, no to przynajmniej było prawdziwe mięso chyba, nie? Zawsze jakiś plus. Ale teraz już rozumiem, dlaczego pieczę dwa razy.

0: Wasted. Polska górą, zaśpiewam.
1: Mhm. No właśnie. Dzisiaj ze Szwecją gramy, tak?
0: Tak, dzisiaj gramy, o tym będzie w newsach. Jak obstawiacie? 18 do 0 dla nas.
1: A wiecie, jaka jest ulubiona pizza w Szwecji? Taka ciekawostka.
2: No, z kebabem?
1: Tak.
2: Naprawdę? Skąd ty znasz takie ciekawostki?
1: A, słyszałem gdzieś. A już o 16 zagramy Run Run River, David Guetta, Alok, Stick Figure. To jest bardzo egzotyczne miejsce, taka Szwecja.
2: Może kiedyś mnie zabierzesz.
1: Pojedziemy na pizzę.
2: Naprawdę?
0: Ooo!

0: Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Chciałabym sobie zrobić wróby permanentne, tak w ramach upiększenia.
2: 200 w tym momencie pędzą do ciebie, a ty pędź do bankomatu je wypłacać.
1: Dzięki.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Melo to twój ulubiony soundtrack. Melo to twój najlepszy vibe.

0: Rozkręcamy tempo każdego dnia. Autopromocja. Meloradio Inowrocław. Słuchaj na 98.1 FM. Reklama. OMG! Nowy salon samochodowy jest już w Inowrocławiu. Poznaj samochody marki MG. Nowoczesny design, komfort, technologia i samochody, które przyciągają spojrzenia. Zapraszamy do nowego salonu i serwisu MG Auto Styl Inowrocław przy ulicy Dworcowej 37. Zadzwoń 52 356 86 06.
1: Luna. Pralnia chemiczna Luna poleca swoje usługi. Czyścimy każdy rodzaj odzieży. Czyszczenie odzieży roboczej. Czyścimy skóry. Pierzemy dywany, poduszki i kołdry. Magiel, pranie wodne. Pralnia chemiczna Luna. Skwer handlowy, Aleja 800-lecia 27. Telefon 665 042 313. Luna. Luna. Luna.
2: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
3: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
4: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
5: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
6: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do soboty. Wszystkie paczkowane parówki i kabanosy Tarczyński. 2+1 gratis. A do środy tylko z aplikacją. Świeży filet z piersi indyka pakowany próżniowo Kraina Mięs 19,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 3 kg na konto Moja Biedronka oraz prosto z lady tradycyjnej łopatka wieprzowa 10,99 za kilogram. Biedronka.
7: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
8: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
7: No dobrze, a taki fajny prezent?
8: Na mediaexpert.pl.
7: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią.
8: Na mediaexpert.pl.
9: Włączamy niskie ceny.
10: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
11: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
12: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
11: Twoja definicja dobrego snu.
13: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
14: Castorama! Teoria
15: i praktyka.
14: Zobacz, w teorii kupujesz płytki podłogowe, ścienne, elewacyjne i dekoracyjne płyty ścienne.
15: A w praktyce dostajesz zwrot na kupon. Tylko teraz dostaniesz w Castoramie aż 200 zł za każdy 1000 wydany na dowolne płytki. Akcja trwa do 28 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
16: Nowy rok akademicki na wypasie?
17: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
18: Sprawdź ofertę dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Na przykład Airfryer Götze & Jensen. Dwie szuflady, 10 automatycznych programów. W specjalnej cenie 297 zł. Termos Götze & Jensen z dotykowym wyświetlaczem i filtrem ze stali nierdzewnej. W specjalnej cenie 27 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
0: Po reklamie.

0: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto. Co jest grane w Inowrocławiu?
1: Lubisz biegać? To propozycja właśnie dla Ciebie. Już 16 października w Inowrocławiu odbędzie się kolejna edycja biegu o zachodzie słońca. To wprost idealna okazja, żeby sprawdzić swoją formę, spędzić czas aktywnie i poczuć sportową atmosferę. Nie trzeba przecież walczyć o rekordy. Najważniejsze są ruch, dobra zabawa i satysfakcja z pokonania kolejnych kilometrów. Październikowa aura może dodać całemu wydarzeniu jesiennego klimatu, więc warto przygotować wygodne buty, trochę energii i ruszyć na trasę. Jeśli więc bieganie to Wasza pasja albo szukacie motywacji, żeby wreszcie zacząć, zapamiętajcie tę datę. Takie wydarzenia to również okazja do spotkania innych miłośników biegania i wspólnego spędzenia czasu na świeżym powietrzu. Na trasie każdy może znaleźć własne tempo. Jedni powalczą o jak najlepszy wynik, inni potraktują start przede wszystkim jako sportową przygodę. 16 października, godzina 17:30, start w Nowym Parku Solankowym. Nie może Was tam zabraknąć.
0: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
2: Minuta do 16, czas na newsy Meloradia.
3: Przed mikrofonem Ula Harciarek.
4: USA i Iran mają przeprowadzić oddzielne rozmowy z mediatorami dziś lub jutro. Mediacje miałyby doprowadzić do zakończenia wojny. Sukces systemu kaucyjnego, korzysta z niego 74% Polaków, tak wynika z raportu Stowarzyszenia EkoUnia. Z kolei z akcji Czysta Odra wynika, że liczba znajdowanych plastikowych butelek i puszek zmalała nawet o 90%. Nie będzie referendum w sprawie odwołania władz Warszawy, nie zebrano wystarczającej liczby podpisów. A przed nami wieczór piłkarskich emocji, bo biało-czerwoni zagrają na wyjeździe ze Szwecją. W Sztokholmie widać już polskie barwy.
5: Cały dzień trzeba godnie reprezentować barwy. Wydaje mi się, że będzie dobrze. Ja 3-0 obstawiam.
4: Mówił jeden z kibiców, mecz o 20:45. No nie.
2: Co cię tak, Ula, rozśmieszyło? Nie wierzysz w nasze?
4: Mikołaj mnie rozśmieszył.
3: Bo ja nie wierzę w to 3-0.
2: Ula też nie. Mamy godzinę 16, słuchacie Freak Fightu, to może zostaniemy w temacie stadionów?
3: Dobrze, ponieważ jest drama na Wyspach Brytyjskich.
2: Iga Mikołaj, cześć!

0: Ale są Nightsmith w I Like It w Melo Radio. Jakie są najbardziej popularne przyśpiewki na stadionie? Proszę.
1: Ale na polskim stadionie czy na angielskim stadionie? Bo to są jednak olbrzymie różnice.
0: Na angielskim.
1: No to na angielskim to oni lubią takie humorystyczne sobie śpiewać.
0: O, proszę bardzo. Proszę bardzo. Teraz będzie im mniej do śmiechu chyba.
1: No właśnie powinno być więcej, ponieważ tam już od lat 80. obowiązuje zakaz spożywania napojów procentowych na stadionach, dlatego że tam był duży problem z przestępczością.
0: No, wiadomo, tak.
1: I teraz pan premier powiedział, że to jest dyskryminacja w ogóle.
0: Ojoj.
1: I ma przestać tak być. On chce pójść se na stadion i normalnie się napić.
0: No ja nie wiem, czy to dobry pomysł, patrząc na Anglików, którzy
1: ale
0: piją procenty.
1: Ale w Polsce też jest i jakoś jest grzecznie.
0: Chyba na różnych meczach byliśmy.

0: Kizo Disney w Melu Radio. Słuchacie Freak Fightu i my wam mówimy o rzeczach,
1: które nikogo nie interesują najwyraźniej.
0: Mnie interesują i naszych słuchaczy myślę, że jak najbardziej również.
1: O, dajcie znać, czy was to będzie interesowało, co teraz powiemy, bo w sumie jestem ciekaw. Jestem bardzo ciekaw, naprawdę.
0: Musisz przestać być taki negatywny. Maria Jeleniewska to jest jedna z większych tiktokerek młodego pokolenia.
1: No.
0: No dobrze, a Tomasz Fornal, znany siatkarz.
1: No, mistrz Europy teraz.
0: Dokładnie. I Maria Jeleniewska wrzuciła bukiet kwiatów. Co to stało od kogoś?
1: O mój Boże.
0: I poczekaj, to jest ten sam bukiet, który miał pod swoimi nogami Fornal. Prawdopodobnie otrzymał go podczas meczu. I teraz pytanie, czy dał jej bukiet z ziemi?
1: No.
0: Czy po prostu wspólnie razem mieszkają i ona tak sobie zrobiła fotę, bo on ten bukiet wstawił do wazonu?
1: Mhm. Nie, to, aha, jest, i to jest ta zagadka.
0: To jest ta zagadka, okay. Tak. Ja chcę, żebyś ty ze mną ją rozwiązał.
1: No ja myślę, że... Jest, nie, przepraszam, nawet nie umiem udawać, że mnie to interesuje.
0: Mikołaj! A czy, no dobrze.
1: No mieszkają razem, nie mieszkają razem. Dajcie im spokój, no.
0: Jesteś takim obrońcą, żeby dać im spokój, nie wchodzić butami do ich mieszkania.
1: Tak, jak będą chcieli się przypucować, to się przypucują.
0: Co to w ogóle znaczy?
1: To na bajerę masz podklepywać do mnie.

0: Kygo, Take Me Back. Wiesz, Miku, że dzisiaj jest dzień tajniaka, trzeba się ukrywać w pracy normalnie.
1: No to gdzie się chowamy?
0: Pod stół?
1: Pod stołem nas znajdą.
0: Do lodówki.
1: Tam mleko wyciągają.
0: Wiem, u szefa w gabinecie.
1: O, tam nikt nie chce zaglądać.
2: Meloradio Ino Wrocław. Słuchaj na 98.1 FM. Autopromocja. Najlepsi z najlepszych światowych DJ-ów.

Radio. Rano obudzi największego śpiocha. Po południu

0: tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Twoje auto zasługuje na najlepszą ochronę i wygląd.
2: Zabezpiecz lakier folią ochronną PPF i zapomnij o zarysowaniach.
1: Chcesz nowy kolor? Zmienimy go folią w dowolnym odcieniu.
2: Polerowanie i powłoki ceramiczne to blask i ochrona na lata.
1: Dodaj stylu, przyciemnimy szyby i zapewnimy więcej prywatności.
2: Imperial Detailing Studio, Inowrocław, ulica Świętego Mikołaja 7.
1: Zadzwoń 570 771 571.
2: Zadbaj z nami o swoje auto.
3: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
4: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
3: Pieskie życie ma smak!
4: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
5: Hej czat, potrzebuję szybkich porad dla zakładu przetwórczego.
6: Cześć, jasne, mogę je przygotować.
5: Czy mogę pominąć ocenę ryzyka zawodowego?
6: Nie możesz, pracownicy sami tego nie ogarną.
5: A skrócenie szkoleń BHP?
6: Zapomnij, od tego może zależeć czyjeś życie.
5: A środki ochrony? Muszę w to inwestować?
6: Koniec żartów, przełączam na tryb bezpieczny. Stworzenie bezpiecznych warunków pracy to obowiązek pracodawcy. Bezpieczeństwo pracy zależy od ciebie.
7: Włącz tryb bezpieczny, dowiedz się jak ograniczyć ryzyko wypadku. Wejdź na bhpnatak.pl i skorzystaj z materiałów Państwowej Inspekcji Pracy.
8: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
9: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład wedlowskie ptasie mleczko 340 gramów. Teraz w nowej cenie regularnej 18,89. Najniższa cena z 30 dni 21,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów i kupuj taniej w Aldi. Również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny w dół.
10: Dużo dobrego.
11: Teraz w Netto łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 za kilogram, aż o 40% taniej, a polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. Netto dużo dobrego.
12: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
13: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha, nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
14: Ej, czy tylko ja tak mam, że binge-watchuję w robocie?
15: Hot doga poproszę.
14: Nie każdy ogląda w pracy. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
16: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
17: Budzisz się rano i znów jesteś zmęczony. Może czas na zmiany. Teraz w salonach Dr. Materac kupisz materace premium Hilding i Curem z rabatem 22%. Deluxe Edition. Materac, który cię przytuli i sprawi, że wstaniesz jak nowonarodzony. Zapraszamy. Dr. Materac i Inowrocław. Centrum handlowe Pasaż Rąbin, Aleja Niepodległości 35. Bo każdy zasługuje na dobry sen.
0: Po reklamie. Autopromocja.
18: Szczypta szaleństwa. Dużo nowej muzy i hot ploteczki. Sezon może i nowy, ale rozkład jazdy jest znany. Jazda z... to znaczy...
0: Idę w melon.

0: Filipek Nelser, Mich, niech się kręci w Meloradiu. Nasza ukochana Bejba była jeszcze u nas w zeszłym sezonie, żeby opowiedzieć o swoim numerze a propos FIFA dla kobiet. Nagrała taki hymn, pamiętasz? Mm-hmm. I miała mieć coś wczoraj występ. I ten występ miał być emitowany w telewizji.
1: Aha.
0: I nic.
1: I nie było?
0: Wystąpiła, ale występ się nie pojawił w TV. Ona nie wie dlaczego.
1: Ja też nie wiem. No i dlaczego?
0: Znaczy...
1: Czy ktoś wie dlaczego? Czy ktoś powiedział jasno?
0: Nie, no nikt właśnie nie powiedział. Ale mam komentarz Blanki a propos jej samopoczucia.
2: I jest mi przykrej.
1: I coraz przykrej mi też jest.
0: Jest jej przykrej.

0: To jest to taki bardzo elegancki numer.
1: Paraíso, bardzo lubimy. Bardzo lubimy ten klimat Rio.
0: A dzisiaj też będzie bardzo klimatycznie, naprawdę.
2: Będzie. Tak.
1: Jak to?
2: Będzie i powiem o tym w newsach, bo dzisiaj bardzo ważne wydarzenie filmowe.
1: Kurczę, ja sam nic nie wiem. Już nie mogę się doczekać, żeby posłuchać.
0: I o to w tym chodziło.
3: A już o 17 zagramy.
1: Toby Romeo, Fly High.
0: Ten numer zagramy wam punktualnie o 17.
1: Bo kiedy inni gadają,
0: to my już podkręcamy tempo.
3: Autopromocja. Szczypta szaleństwa. Dużo nowej muzy i hot ploteczki. Sezon może i nowy, ale rozkład jazdy jest znany. Jazda z... to znaczy... Idę w melo.

0: 18. Pychu, zapraszam.
1: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.

OMG! Nowy salon samochodowy jest już w Inowrocławiu. Poznaj samochody marki MG. Nowoczesny design, komfort, technologia i samochody, które przyciągają spojrzenia. Zapraszamy do nowego salonu i serwisu MG Auto Styl Inowrocław przy ulicy Dworcowej 37. Zadzwoń 52 356 86 06.

0: Kapral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
5: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
4: Poniedziałek polskie ziemniaki, opakowanie 5 kg, 4,49. A filet z piersi polskiego kurczaka z Lady, 14,99 za kilogram. Kaufland.
6: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
7: Fonix Ból Uszu Max.
6: Słucham?
7: Wypróbuj Fonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
6: Fonix Ból Uszu Max?
7: Tak, to wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
8: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Fonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego, w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA.

0: Wam bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet światłowodowy za jedyne 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
4: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
3: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
5: Skoda. U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
6: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
7: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
8: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
7: I zrobiła nam super pokój.
8: Mamo, dzięki!
9: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
10: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Winogrona ciemne luzem, cena przed obniżką 9,99. Teraz 40% taniej. 5,99 za kilogram. A awokado zielone z kuponem Lidl Plus. Jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
11: To się opłaca.
12: Po reklamie. Autopromocja. Wbijaj na sociale Melo przez cały dzień. Sprawdź nasz content na Insta. Zobacz, co wrzucamy na TikToka. Zasubskrybuj nasz YouTube i koniecznie wyślij głosówkę na naszym WhatsAppie.
13: Akurat jadę autem, droga szybko mi mija, bo jadę oczywiście z Melo Radiem, także miłego dzionka wam życzę wszystkim.
12: Melo Radio. Podkręcamy tempo. Na socialach też. Autopromocja.

0: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
1: Co jest grane w Inowrocławiu?
2: Uwaga słuchacze, jeśli lubicie post-punk, zimną falę i mocne gitarowe brzmienia, to ten koncert warto zapisać w kalendarzu. Już 17 października w Leonard Galerii przy Farnej 6 w Inowrocławiu wystąpi zespół Pornografia. Formacja związana z początkami polskiej sceny gotyckiej i alternatywnej. Zespół ma na koncie m.in. występy na festiwalu w Jarocinie oraz Castle Party. Ale zanim pojawi się gwiazda wieczoru, publiczność rozgrzeje zespół KOR. Inowrocławska grupa wraca po przerwie i zaprezentuje się w nowym składzie. Galeria otworzy swoje drzwi o 18, KOR rozpocznie granie o 19, a Pornografia pojawi się na scenie o 20.30. Zapowiada się wieczór z dużą dawką gitar, charakterystycznym chłodnym klimatem i muzyką graną zdecydowanie bez kompromisów. Pamiętajcie, sobota, 17 października, Leonard Gallery w Inowrocławiu. Nie może Was tam zabraknąć. Zostańcie z Meloradiem Inowrocław.
0: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
3: Minuta do 17, czas na newsy Meloradia.
4: Ula Harciarek on the mic. Będą dodatkowe ekrany akustyczne wzdłuż autostrady A1 w Łódzkiej. Mieszkańcy walczyli o nie od 11 lat, bo hałas jest ogromny. Do Polski trafił poszukiwany za milionowe oszustwa. Iwan P. jest podejrzany o wystawienie ponad 1000 fałszywych faktur VAT. Człowiek bliżej podróży na Księżyc, bo statek kosmiczny, który ma przewieźć ludzi, zaliczył dziś pierwszy lot po orbicie okołoziemskiej. No i sukces, choć jeden z silników miał awarię. Jedna z najbardziej wyczekiwanych produkcji tego roku ma dziś swoją premierę w Warszawie. To filmowa adaptacja Lalki. Zadbaliśmy o każdy szczegół, mówi producent Radosław Drabik.
5: Zrobiliśmy wielkie, epickie kino. Wszyscy jesteśmy chyba dumni i szczęśliwi.
4: Film do kin wejdzie już w środę.
6: Mamy 17, słuchacie Freak Fightu i nasze dzisiejsze pytanie brzmi, czego nie mówić w trakcie masażu na literę M.
3: Odpowiadacie na WhatsAppie Meloradia, odnośnik oczywiście na meloradio.pl.
6: Czekamy na głosówki.

0: Melo Radio. Podkręcamy tempo.
1: Dawaj tu mano! I venga conmigo!

0: Klasyka w Meloradiu. Sasz, Ekwador!
1: Czego nie mówić w trakcie masażu na literę M? To jest nasze dzisiejsze pytanie. Czekamy na głosówki od Was na WhatsAppie Meloradio, odnośnik na meloradio.pl. Mateusz?
2: Miskuzi, mi bello.
0: Eurotrip, kto oglądał, ten wie, a kto nie oglądał, ten niech nadrobi, bo dalej film się dobrze trzyma, moim zdaniem.
1: Mamy też taką głosówkę od słuchacza.
3: Czego nie można podczas masażu na literę M? Miętosić kukułki.
1: Że co?
0: No takiego ptaka, bo nie można męczyć zwierząt.
1: Masz rację.

0: No Money, Galantis, Melo Radio, tak podkręcamy tempo i dzisiaj taki temat środowy, bym powiedziała bardziej. Masaże, te sprawy.
1: Chyba źle masujesz.
0: Czego nie mówimy na literę M podczas masażu, to jest nasze dzisiejsze pytanie. Dzięki za głosówki. Może najpierw Ola, bo panie mają pierwszeństwo.
2: Czego nie mówić podczas masażu na literę M? Mokro.
1: Od olejku tego do masażu oczywiście.
0: Wiadomo.
1: Patrycja napisała, a można za darmo?
0: Słuchajcie, nic nie ma za darmo.
1: Ale to na koniec trzeba zapytać.
0: Mamy jeszcze jakieś tekstówki może?
1: No jeszcze Janusz napisał.
0: Tak?
1: A można jeszcze niżej. Można.
0: Ciekawe te głosówki od was, czego nie mówimy podczas masażu na literę M. WhatsApp Meloradio, odnośnik na naszej stronie meloradio.pl. To jest dobry numer do masażu. Magnetic, The Bausa.

0: jak my dobrze gramy w tym Meloradiu. Four to the floor, Offenbach. Tak się podkręca tempo i sprawdzamy, czego nie mówić w trakcie masażu na literkę M. Mm-hmm. No co?
1: No nic, bo tak wiesz, tak... Może posłuchajmy głosówki, to się wszystko samo wyjaśni.
0: Łukaszu, prosimy.
2: Podczas masażu na literę M mieć orgazmu. Hejka.
0: Hejka.
1: Ale no, czy nie można?
0: No nie no. No nie można. Piszcie, czego nie mówisz w trakcie masażu na M. WhatsApp Meloradia.

0: Reklama.
1: Szukasz nowoczesnego i trwałego ogrodzenia? Zadzwoń do RecoSteel. Oferujemy szeroki wybór asortymentu. Ogrodzenia panelowe, palisadowe, bramy, furtki, rury i profile ocynkowane. A wszystko to w atrakcyjnych cenach. Darmowy projekt i wycena. U nas kupisz ogrodzenia na raty. Zaufały nam już tysiące klientów. RecoSteel. Sosnowiec koło Mogilna. Telefon 694 221 533. Zapraszamy do kontaktu.
2: Budujesz? Remontujesz? MaxiCar Logistic potrzebujesz. Podstawią kontenery, wywiozą gruz i wszelkie inne odpady. Rozbiorą i wyburzą obiekty. Usuną nieczystości, opróżnią zbiorniki ekologiczne. Pełna oferta usług transportowych, niskopodwoziowych i HDS. MaxiCar Logistic. Telefon 604 90 11 43. 604 90 11 43.
3: Ej, czy tylko ja tak mam, że zawsze i wszędzie piłeczka oglądana będzie? Nie każdy uznaje oglądanie meczu za rzecz świętą. Ja tak. Canal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
4: Sprawdź streaming od Canal Plus.
5: Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
6: Wszystko, czego dziś chcę,
7: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak ptasie mleczko Wedel. 13,99 przy zakupie dwóch. A od wtorku szynka bez kości kilogram 9,99.
8: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
9: Budzisz się rano i znów jesteś zmęczony? Może czas na zmiany. Teraz w salonach Dr. Materac kupisz materace premium Hilding i Curem z rabatem 22%. Deluxe Edition. Materac, który cię przytuli i sprawi, że wstaniesz jak nowonarodzony. Zapraszamy. Dr. Materac i Inowrocław. Centrum handlowe Pasaż Rąbin, Aleja Niepodległości 35. Bo każdy zasługuje na dobry sen.
10: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV. Stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
0: Po reklamie.

0: I loved you. Podkręcamy tempo we Free Fight'cie i sprawdzamy, czego nie mówić podczas masażu na literę M. Myślę, że to się przyda nam wszystkim. Krzysiu.
1: Marszczyć, brwi, jak boli.
0: A trochę się przestraszyłam na
2: ale
0: początku.
2: To się tak leży, że chyba nie widać, nie? Jak się marszczy brwi.
0: Możesz też się obrócić, prawda? I potem leżysz na plecach i widać wszystko. Słuchacz, kolejny nasz kochany.
3: Materac otwarty.
2: Ja akurat lubię na twardym.
0: Tak.
2: Czekaj, co?
0: Ja zależy od sytuacji, że tak to ujmę. Reasons, Eli Oaks, Lawinia. Czego nie mówimy na literę M podczas masażu? WhatsApp Meloradio, odnośnik na meloradio.pl.

czy nie będzie wiecznie czekać. Tyle świata jest jeszcze do zwiedzenia. Zobacz, w którym kierunku chcesz uciekać. Zajmę się resztą, tylko już nie zwlekaj. Paryż nocą, zadymiony Amsterdam. Spacer nad wodą, twój uśmiech do zdjęcia. Piękny widok z 18 piętra. I tak przy twoim

0: My czego nie mówimy podczas masażu na literę M?
1: Możesz już skończyć masować.
2: No to kończymy masowanie. 3000 się należy.
0: Oluś?
3: Możemy skończyć ten temat. Bo ja bym sobie poszedł na masaż, bo mnie wszystko boli jakoś po tym weekendzie.
2: No to wi, ale to teraz już wiesz, czego nie mówić i czego nie robić.
3: A no faktycznie, dziękuję wam, drodzy słuchacze.
4: A już o 18 zagramy
3: Sony Fodera, D.O.D., Think About Us. To by dobrze na masażu siadło.
0: To byłby bardzo szybki
3: taki
0: masaż.
3: Taki dynamiczny masaż. No. Mikołaj, myślałem, że pokazujesz coś innego. Chwała za to, że nie to.
0: Tak.
2: Daj, no to w sumie szacun.
3: Dobra, i gadaj buzi.

0: Reklama. OMG! Nowy salon samochodowy jest już w Inowrocławiu. Poznaj samochody marki MG. Nowoczesny design, komfort, technologia i samochody, które przyciągają spojrzenia. Zapraszamy do nowego salonu i serwisu MG Auto Styl Inowrocław przy ulicy Dworcowej 37. Zadzwoń 52 356 86 06.
1: Nieważne ile masz lat i jak patrzysz na świat. Dobry wzrok to zespół optometrystów, którzy zadbają o Twój komfort widzenia. Oferujemy szeroki wybór opraw i szkieł najwyższej jakości. Terapię widzenia u najmłodszych. Dogodny system rad i okulary progresywne już od 499 zł. Zapraszamy Królowej Jadwigi 4 w Inowrocławiu. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
2: Masz ogród i chcesz, żeby wyglądał wyjątkowo. Potrzebujesz kamienia do swojego projektu? Odkryj InnoStone. Największy punkt w Inowrocławiu. W naszej ofercie kamień elewacyjny i murowy, ścieżkowy i ozdobny żwir, otoczaki i bryły szklane, kora kamienna i granitowa kostka kamienna, monolity, głazy i fontanny. Nie zapomnieliśmy również o gabionach, agrowłókninach i agrotkaninach, które idealnie dopełnią Twój projekt. Odwiedź nas w Przedbojewicach 32D. Telefon 798 177 746. InnoStone. Kamień, kostka, ogród. Zainspiruj się naturą.
3: Każdy z nas ma swoje smaki. Ale swojskie smaki smakują każdemu. Zapraszamy do sklepu Swojskie Smaki przy ulicy Barcińskiej 54A w Pakości. Przez cały tydzień, także w niedzielę, czekają na Was swojskie ciepłe wędliny, wyroby z dziczyzny, konina, wiejskie kurczaki i kaczki oraz garmażerka. Swojskie Smaki to gwarancja jakości i najlepszego smaku. Sprawdź koniecznie. Swojskie Smaki przy ulicy Barcińskiej 54A w Pakości.
4: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
5: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
4: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
6: Skoda. Budzisz się rano i znów jesteś zmęczony. Może czas na zmiany. Teraz w salonach Dr. Materac kupisz materace premium Hilding i Curem z rabatem 22%. Deluxe Edition. Materac, który cię przytuli i sprawi, że wstaniesz jak nowonarodzony. Zapraszamy. Dr. Materac i Inowrocław. Centrum handlowe Pasaż Rąbin, Aleja Niepodległości 35. Bo każdy zasługuje na dobry sen.
7: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
8: Teraz algorytmy social mediów decydują za Ciebie. Co widzisz i o czym czytasz? Wybierz sam. Wejdź bezpośrednio na KI24info. Inowrocław i okolice. Ważne wydarzenia. Sprawy mieszkańców. Wiarygodne fakty, bez fake newsów i clickbaitów. Nie czekaj, aż wiadomości cię znajdą. Wybierz sam. KI24info. Zawsze na czasie.
0: Po reklamie. Meloradio Inowrocław. Słuchaj na 98.1 FM.
9: Dochodzi 18, czas na newsy Meloradia, które ma dla was Ula Harciarek.
10: Mieszkańcy Lubelszczyzny dostali alert RCB. Powodem był atak Rosji na Ukrainę. Alert już odwołano. Specjalny zespół prokuratorów ma wyjaśnić aferę Zonda Krypto. W sprawie są tysiące poszkodowanych. Pozew w sprawie serialu Ołowiane dzieci trafił do sądu. Złożył go wnuk jednej z bohaterek. Zarzuca twórcom zniekształcenie prawdy historycznej. Rewanż za przegrany baraż to jedno z zadań naszej
11: Polska,
10: piłkarskiej kadry.
11: Biało-czerwoni.
10: Bo biało-czerwoni zagrają ze Szwecją. A jakim pójdzie?
12: No ja mam nadzieję, że będzie odwet. Liczę na to, że 3 punkty.
13: 2-0. Na Polskę. Oczywiście na Polski. My jesteśmy pewni.
10: My też oczywiście trzymamy kciuki za naszych. Mecz o 20:45.
9: Za potop.
10: Jesteśmy
9: za potop.
10: Pewni?
9: Tak, oczywiście.
10: Okay.
9: Nie wygraliśmy tam tylko od 96 lat. No spokojnie, damy radę.
10: Oczywiście.
0: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.

0: Turn the volume up. Idev. Idev Melo. Słyszycie to? Tak właśnie brzmi reszta wolnego, mam nadzieję, dla was w poniedziałku. Humorki, mam nadzieję, dobre. No a jeżeli nie do końca, to ja jeszcze coś tam poczaruję, żeby było fajniej. Katy Perry, Hot and Cold. To na pewno za moment. Sony Federa, D.O.D. Think About Us. Tak sobie zaczynamy. 18 na zgarach. Tupychu, siemano.
1: Hey, what's up? This is D.O.D. Literami. Idę. Well.

uspokaja mnie jakoś ten numer, ale w poniedziałkowy wieczór to chyba się przyda. Herbie Schulz i Watermat to Take It Slow w Meloradiu, a ja za chwilę będę miał dla was bilety na naprawdę fajne wydarzenie. A teraz naprawdę fajne. Armin van Buuren.

Ta, królowa jest tylko jedna. To Doda w Meloradio. Tak, podkręcamy tempo, 18:19 na zegarach, a już 2 października, w najbliższy piątek, w Poznaniu zagra Taiga. To producent, który już od lat 90. siedzi w elektronicznej muzie. Sunglasses at Night to między innymi właśnie jego dzieło, a wy możecie pojawić się na jego występie. Mam dla was 2 podwójne wlotki, a żeby je zgarnąć, to wystarczy, że wbijecie na WhatsAppa Meloradia, no i napiszecie mi, kogo byście zabrali właśnie na takie wydarzenie, no i dlaczego. Czekam na głosówki, odnośnik znajdziecie na Meloradio.pl. Iben, Easy Bizu, All of My Love, to gramy już teraz.

0: będzie hit. Numer tak mocny, jak mam nadzieję, gra, która w listopadzie trafi na nasze półki, na nasze konsole, czyli GTA 6, no bo to właśnie soundtrack z tego produktu. Sexy Magic za nami, 27 minut po 18, a jeszcze w tej godzinie powiem wam, kto najczęściej kupuje zabawki.
1: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.

0: autopromocja. Tego nikt nie lubi we wrześniu.
1: Praca,
0: szkoła,
1: korki.
0: W Meloradiu mamy dla ciebie coś lepszego.
2: Od rana dużo pozytywnej energii.
0: Jeszcze fajniejszą muzę.
2: Świeże trendy prosto z sieci.
0: I nową zabawę, w której wreszcie to ty masz ostatnie słowo.
2: Od poniedziałku do piątku.
0: Już od 6:30. Podkręcamy tempo.
2: Waldek Darłak.
0: Marcin Sikora.
2: I codziennie zrobimy ci kawę.
3: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.

0: słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama.
1: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
2: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
1: Pieskie życie ma smak!
2: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
0: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny!
4: Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży w Polsce pogarsza się. 300 tysięcy dzieci w Polsce żyje poniżej progu skrajnego ubóstwa. Program Pajacyk to pełne brzuszki i spokojne głowy. Sprawdź, jak możesz pomóc na pajacyk.pl.
5: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu, dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb Twojej skóry.
6: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
5: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
7: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne czy mają logo systemu kaucyjnego czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Nowy rok akademicki na wypasie?
10: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
11: Sprawdź ofertę dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Na przykład szczoteczka soniczna Getz & Jensen w specjalnej cenie 97 zł. Waga łazienkowa Getz & Jensen w specjalnej cenie 57 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
0: Po reklamie. Meloradio i Wrocław. Słuchaj na 98,1 FM.

0: ona to nie jedną symfonię mogłaby mi zaśpiewać i mógłbym jej słuchać cały czas. Zara Larsson i Symphony, a także Clean Bandit. To Melo Radio. I zaraz mega fajną nowość wam zagram. Będzie Metzner i jego nówka sztuka, czyli cały blok, a to oni przejęli rynek zabawek. Słuchajcie, przewrót w Stanach Zjednoczonych się dokonał. Jak czytam, dorośli, którzy nie mają dzieci, kupują więcej zabawek niż rodziny z dziećmi. I trochę głupio mi się zrobiło, bo dzieci nie mam, a wcale przez weekend nie obejrzałem trzech części mojej ulubionej bajki i wcale nie dostałem kapci z zygzakiem. To nie ja.
1: W kieszeni, że ten płonie przespanych nocach.

0: jugar. ¡Cómo! 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. I know you want me. Nasza łysinka ukochana to Pitbull i I Know You Want Me w Meloradio. Tak podkręcamy tempo, 19 się zbliża. No a po niej to między innymi zagramy w naszą zabawę O czym myśli Pychu. A teraz to ja myślę na przykład o tym, żeby fajnie wam pograć.
1: 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. A już o 19 zagramy
0: Lumix i Self Aware. Hit tego lata rozpocznie nam 19, to punktualnie o pełnej wtedy, kiedy inni jeszcze będą gadać, czyli za chwilkę.

0: to promocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Złapałam gumę i potrzebuję kaski na oponę.
2: Kasa leci już w tym momencie do ciebie.
1: Fantastycznie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Autopromocja. Reklama. OMG! Nowy salon samochodowy jest już w Inowrocławiu. Poznaj samochody marki MG. Nowoczesny design, komfort, technologia i samochody, które przyciągają spojrzenia. Zapraszamy do nowego salonu i serwisu MG Autostyl Inowrocław przy ulicy Dworcowej 37. Zadzwoń 52 356 86 06.
3: Twoje auto zasługuje na najlepszą ochronę i wygląd. Zabezpiecz lakier folią ochronną PPF i zapomnij o zarysowaniach.
4: Chcesz nowy kolor? Zmienimy go folią w dowolnym odcieniu.
3: Polerowanie i powłoki ceramiczne to blask i ochrona na lata.
4: Dodaj stylu, przyciemnimy szyby i zapewnimy więcej prywatności.
3: Imperial Detailing Studio, Inowrocław, ulica Świętego Mikołaja 7.
4: Zadzwoń 570 771 571.
3: Zadbaj z nami o swoje auto.
0: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Mamy niskie ceny.
6: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
7: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
8: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
9: Ej, czy tylko ja kibicuję Ratajskiemu w tym autobusie? Nie każdy jara się Dartem. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
10: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
11: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. I ptasie mleczko Wedel 340 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Nowy rok akademicki na wypasie?
14: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
13: Mikrofala, airfryer, czajnik do herbatki i do zupek.
14: Słuchawki, ładowarki, powerbanki, głośniki w super cenach dla studentów w Media Expert.
15: Sprawdź oferty dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Więcej w regulaminie.

0: Kino Wrocław. Słuchaj na 98.1 FM. Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto. Idę w Melo.
1: Pora taka, że może, słuchajcie, warto coś przekąsić, a dziś akurat mamy dzień jabłka. To może zamiast batonika warto sobie chapnąć? A dużo dobrych muzycznych gryzów też przygotowałem. Na początek chrapniemy sobie Lumixa i Selfaware. Takie dobroci mam dla was. Tupychu, siemano.

0: Silva Bumpa. To On Tonight w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo, 19.08 na zegarach. No i myślę, że to jest już dobra pora, żeby zacząć naszą zabawę O czym myśli Pychu. Jak co wieczór się z nią zmierzamy. No i mam nadzieję, że tym razem też uda wam się odgadnąć. Słuchajcie, dziś myślę o czynności. Tę czynność, jak się wykonuje, to trochę brudzi się ręce, ale robi się to dość rzadko. Chociaż dzięki temu w naszym na przykład domu jest ładniej. No to czekam zaraz na wasze telefony 321-321-777. Tutaj będziecie mogli dzwonić i zgadywać. Skiety Meloradia z naszym logo są do zgarnięcia. O czym myśli Pychów, to gramy za moment, a wy już możecie myśleć, co po mojej głowie chodzi. Meloradio!
1: Daje energię mi piękna pogoda, taka jak za oknem teraz. Rano koniecznie jest cytryną woda, bo wczoraj był lekki melanż. Lobby pytają, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach. Lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę.

0: drogie dziewczyny, to dla was, bo wszystkie jesteście Supergirl. Jedyne w swoim rodzaju. Tylko wy nas tak potraficie denerwować. Kochamy was, no. Anno Naklap i Ale Farben to Supergirl w Meloradiu, a ja mam pytanie. O czym myśli Pychu? Pytanie standardowe, jak co wieczór, o czym myśli Pychu, czyli ja, siemano, no i słuchajcie, dziś myślę o czynności, przy której trochę trzeba, umówmy się, pobrudzić sobie ręce, ale za to robi się tę rzecz dość rzadko, no po to, żeby w jakimś tam pomieszczeniu było ładniej. No to czekam na wasze telefony, 321-321-777. To jest ten numer telefonu, pod który możecie dzwonić, no i próbować się zgadywać. Skiety Meloradia są do zgarnięcia za poprawną odpowiedź, a ja czekam na pierwszy telefon i widzę, że lampka się pali. Halo, jak masz na imię?
1: Halo, dzień dobry.
0: No cześć, jak masz na imię?
1: Piotrek.
0: Piotrek, to o czym myśli Pychu?
1: No, myślę, że myśli o przesadzeniu kwiatów.
0: Ale jak? W sensie, jak ty to zgadłeś?
1: No, prowadzę sklep ogrodniczy i często robię właśnie sobie taką czynność, gdzie brudzę rączki.
0: A ja powiem tak, ja sobie dzisiaj pomyślałem, a dowalę im, jak jest poniedziałek, wymyślę coś trudnego, dam trudne podpowiedzi. Wszystko by się udało, gdyby nie Piotrek. Piotrula, gratuluję oczywiście, Skiety Meloradia lecą do ciebie.
1: Super, fajnie.
2: O czym myśli Pychu?

0: Na Tato Colors w Meloradiu. Jedna z naszych nowości, no i numer, na którego możecie głosować w naszej 30 Meloradia. Meloradio.pl, tam to robicie, a kolejna 30 już w piątek po godzinie 18, a wcześniej, bo już za moment powiem wam o nietypowym gościu pod jednym z kościołów. Meloradio.
1: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.

0: Autopromocja. Tego nikt nie lubi we wrześniu.
1: Praca,
0: szkoła,
1: korki.
0: W Meloradiu mamy dla ciebie coś lepszego.
2: Od rana dużo pozytywnej energii.
0: I jeszcze fajniejszą muzę.
2: Świeże trendy prosto z sieci.
0: I nową zabawę, w której wreszcie to ty masz ostatnie słowo.
2: Od poniedziałku do piątku.
0: Już od 6:30.
3: Podkręcamy tempo.
2: Waldek Darłak.
0: Marcin Sikora.
2: I codziennie zrobimy ci kawę.
0: Rano obudzi największego śpiocha.

0: Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
2: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
1: To w ogóle możliwe?
2: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
3: O, to Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
4: Skoda.
5: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
6: Ty plus pomysł na obiad równa się sycąca promka w Carrefourze. Filet z kurczaka 40% taniej. 14,99 za kilogram z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 16 września. Cena przed obniżką 24,99.
7: Orły oszczędzania mają więcej za mniej.
8: Bo teraz w Auchan przy zakupie dwóch deserów Fantazja trzeci dostaniesz gratis. A dwupak napojów Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 37% taniej przy zakupie dwóch. Tylko 11,98 za dwupak. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,16. I wiele innych promocji. Oferta do 30 września. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
9: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
10: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
9: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
4: Skoda.

0: Na wszystko trwa. Tylko do wtorku 100 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 800 na co tylko chcesz wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
2: No ja. Właśnie otwieram firmę.
1: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
2: To tak się da?
1: No ba.
3: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
4: Ej, czy tylko moja dziewczyna ogląda nasz serial beze mnie? Nie każdy wybacza serialową zdradę. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
5: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
6: Marian, jakaś taka, wiesz, senna się zrobiłam.
7: To co, kawusi? Zrobię ci taką pyszną z Nowego Ekspresu.
6: No, tego z Media Expert.
7: No tak.
8: Świętujemy Dzień Kawy w Media Expert. De'Longhi, Siemens, Jura, Saeco i wiele innych znajdziesz w super niskich cenach. A do ekspresów w promocji otrzymasz nawet 8 kg kawy w prezencie. Więcej w sklepach Media Expert, aplikacji i na mediaexpert.pl.
9: Po reklamie.

Tak, wiem, słabe mam poczucie humoru, że numer The Weeknd gram w poniedziałek, ale taki już jestem. Choć z drugiej strony, no to postawiliśmy już pierwszy krok prawie że do piątku, co nie? Teraz będzie tylko lepiej. Michael Gray w Meloradiu, tak podkręcamy tempo, 18 minut do 20. To nietypowy gość pod kościołem. Przeglądam internet, no i natrafiłem na artykuł i zdjęcia, jak kozioł śnieżny oczekiwał przed bramą jednego z kościołów w Stanach Zjednoczonych. No i słuchajcie, wygląda to naprawdę mega komicznie, ale tak sobie myślę, że szkoda, że to się w Wigilię nie wydarzyło, bo tak to nawet nie może nic powiedzieć, nie przywita się.

0: U niego nawet nic może być słodkie. To Sweet Nothing, Calvin Harris i Florence Welch w Melo Radio. A jakie sety dał na Tomorrowland, ale pięknie sobie to przypomnieć. Wy też możecie sobie przeskrolować naszego Instagrama, tam dużo materiałów z tegorocznego Tomorrowland na was czeka.
1: A już o 20:00 zagramy.
0: Będzie I Like, Marlon Hofstadt. Ten numer punktualnie o 20:00 pojawi się na antenie Meloradia, wtedy, kiedy inni jeszcze będą gadać. To już za chwilę.

0: Słuchaj Meloradia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Meloradio do Wrocław na 98.1 FM. Reklama.
1: Szukasz nowoczesnego i trwałego ogrodzenia? Zadzwoń do RecoSteel. Oferujemy szeroki wybór asortymentu. Ogrodzenia panelowe, palisadowe, bramy, furtki, rury i profile ocynkowane. A wszystko to w atrakcyjnych cenach. Darmowy projekt i wycena. U nas kupisz ogrodzenia na raty. Zaufały nam już tysiące klientów. RecoSteel. Sosnowiec koło Mogilna. Telefon 694 221 533. Zapraszamy do kontaktu.
2: Masz ogród i chcesz, żeby wyglądał wyjątkowo. Potrzebujesz kamienia do swojego projektu? Odkryj InnoStone, największy punkt w InnoWrocławiu. W naszej ofercie kamień elewacyjny i murowy, ścieżkowy i ozdobny żwir, otoczaki i bryły szklane, kora kamienna i granitowa kostka kamienna, monolity, głazy i fontanny. Nie zapomnieliśmy również o gabionach, agrowłókninach i agrotkaninach, które idealnie dopełnią Twój projekt. Odwiedź nas w Przed Bojewicach 32D. Telefon 798 177 746. InnoStone. Kamień, kostka, ogród. Zainspiruj się naturą.
3: ING to Twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
5: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
6: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
5: A, no to w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
8: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
9: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
10: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go, Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
11: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 13,49. Teraz 25% taniej. 9,99 za kilogram. I wszystkie konserwy rybne Nixe. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl. To się opłaca.
13: 18,47, 12.
14: Co liczysz?
13: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
14: To ja też chcę. 24,39.
15: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie.

0: Radio Ino Wrocław. Słuchaj na 98.1 FM. Idę w Melo.
1: Wiem, że wy lubicie klasyki i ja też, więc zaraz takiego mocnego bangerka wam zagram. David Guetta i Carrie Rowland wpadną za moment, a zaczynamy od I Like. To Marlon Hofstadt i numer 2 30 Meloradia. Tu Pychu, siemano.

To cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

Ten numer zawsze siada dobrze, ale wieczorową porą to już szczególnie. Gips, PZ, Formani, Karnawał. To jest Meloradio 20.13 na zegarach, a za nieco ponad pół godzinki ruszy mecz Szwecja-Polska. To w ramach Dywizji B Ligi Narodów. No z Bośnią i Hercegowiną nie poszło nam, delikatnie rzecz ujmując, za dobrze. Ale teraz znamy skład, który wybiegnie na spotkanie wyjazdowe ze Szwecją. No i jest lekkie zamieszanie w tym składzie. No bo między innymi Tymoteusz Puchacz, Wiktor Nowak czy Nikola Zalewski się w nim pojawiają. A dobra, zresztą wam powiem, kto wybiegnie. Bułka, Wiśniewski, Bednarek, Kiwior, Puchacz, Zieliński, Nowak, Kasz, Szymański, Zalewski i Żukowski. Lewy na ławce. No i ja muszę wam przyznać, że ostatnio widziałem jakąś rolkę na Instagramie, gdzie było pokazane, że polscy piłkarze grali sobie w piłkę ręczną, tak na treningu. No mogliby też popatrzeć na mecz siatkarzy i odnieść podobne sukcesy. Ale oczywiście bardzo mocno trzymamy kciuki za sukces biało-czerwonych. O 20.45 się to zaczyna.

0: Dua Lipa, a razem z nią Sean Paul, to No Live w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo, 20:26 na zegarach, to już dobrze znacie, a ja mam dla was nowość.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.
0: Matejm to duet DJ-ski z Włoch. Oni połączyli siły z gościem, którego nazywają Bony, no i jakiś czas temu stworzyli numer Follow. A teraz gość, któremu mówią za to Zerp, to zremiksował, to ten, który zrobił wielki hicior Mwaki. Jak to wyszło? Posłuchajcie.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.

Sia i Florida, to Wild Ones w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo, 18 minut do 21. No i 3 minutki do tego, aż zacznie się spotkanie Szwecja-Polska w ramach Ligi Narodów. No my mamy, umówmy się, ze Szwedami rachunki do wyrównania. To oni nas tak trochę, no nieładnie, niegrzecznie wykopali z mundialu, więc teraz my, mam nadzieję, im na sportowo dokopiemy. A wy jaki wynik przewidujecie? Dajcie mi znać. Czekam na wasze głosówki i wiadomości na WhatsAppie Melo Radia. Odnośnik znajdziecie na meloradio.pl. Może traficie. Kto wie? Dawajcie znać. Czekam na głosówki i na wiadomości. Jaki będzie wynik tego meczu? Polska przegra, Polska wygra. Kto trafi? Czy Lewy w ogóle wejdzie na boisko? Jakie macie przewidywania do tego meczu? Czekam na głosówki i wiadomości. Odnośnik do WhatsAppa znajdziecie na meloradio.pl. A kto wie, być może jakieś skietki Meloradia ktoś z was dostanie.

0: One Republic, Alessa, to If I Lose Myself w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo i robimy to naprawdę, naprawdę dobrze. Za chwilę 21 i będzie tak dalej, a w meczu Szwecja-Polska 0-0 i rzut rożny dla Szwedów. Ale na razie to chyba Polacy groźniejsi.
1: A już o 21 zagramy
0: Eli Oaks i Lawinia. Będzie Reasons. I Szwedzi wpakowali nam bramkę. 1-0 prowadzą. To co, powiedziałem, że byliśmy groźniejsi, nie? Taki ze mnie ekspert.

0: Radio. Na co tylko chcesz.
1: Robimy imprezkę, także jakieś wsparcie by się przydało.
2: Artur, 500 zł leci już do ciebie.
1: Dziękujemy.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Rano obudzi największego śpiocha.

0: Twój dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Teraz algorytmy social mediów decydują za ciebie. Co widzisz i o czym czytasz? Wybierz sam. Wejdź bezpośrednio na KI24info. Inowrocław i okolice. Ważne wydarzenia. Sprawy mieszkańców. Wiarygodne fakty. Bez fake newsów i clickbaitów. Nie czekaj, aż wiadomości cię znajdą. Wybierz sam. KI24info. Zawsze na czasie.
2: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
3: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
4: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do środy z kartą Moja Biedronka. Piwo Kasztelan i Harnaś w butelkach zwrotnych pół litra. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
5: 18, 47, 12.
6: Co liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
6: To ja też chcę. 24, 39.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
4: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do środy z kartą Moja Biedronka. Piwo Kasztelan i Harnaś w butelkach zwrotnych pół litra. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
0: Po reklamie.

0: Idę w Melo.
1: No to mamy 21 na zegarach, a w meczu Szwecja-Polska przegrywamy 1-0. Kto by się tego spodziewał, co nie? Na pewno będę śledził to, co dzieje się właśnie w tym spotkaniu, ale wcześniej śledzę naszą playlistę i jest dobrze. Eli Oaks i Lavinia, Reasons. Tak sobie rozpoczynamy tę godzinę, potem będzie tylko lepiej, obiecuję. Black Eyed Peas i Got a Feeling, czy Juste, Jack Style i Turn the Lights Off. To mam dla was przygotowane. No to co, lecimy. Tu Pychu, siemano.

Take Me Back, to Kygo i Max Macnown w Meloradiu. Tak podkręcamy tempo, 15 minut po 21 na zegarach w meczu Szwecja-Polska 1-0. No to nie najlepsza informacja, ale ta też do najfajniejszych nie należy. Słuchajcie, trafiłem właśnie na badania, które mówią, że 30-latkowie w Europie coraz rzadziej mają swoje mieszkania. Coraz częściej z tego rezygnują, ale jest plus. Polska z tego wszystkiego i z tego trendu się wyłamuje. U nas to wcale tak nie działa. No i myślę, że jest takich parę rzeczy, w których jesteśmy absolutnie najlepsi na świecie. I są to tak. Siatkówka, smażenie schabowego i zadłużanie się na 40 lat.

trochę przypał, żeby na niemieckiej piosence o pośladkach mówić o reprezentacji Polski, ale jest dobry powód, bo Damian Szymański strzelił gola. I mamy 1-1 już w meczu Szwecja-Polska. Remisujemy w Szwecji właśnie.

0: Tak, tak, ja wiem, nie Damian Szymański, tylko Sebastian Szymański, ale jedno się nie zmienia. 1-1 w meczu Szwecja-Polska kończy się pierwsza połowa, no i na razie remisujemy i trochę już akcji, sytuacji mieliśmy. Ducha zdęszysty Norsz Derwelt, Alexi za nami, a teraz czas na nowość.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.
0: Nowość od postaci tak zwanej posągowej. Ja muszę przyznać, że jak byłem na tegorocznym Tomorrowland, no to zobaczyłem, jak on stoi na scenie i po prostu za nim mówiłem. Gapiłem się i nie mogłem oderwać wzroku. Ale to nic dziwnego, skoro to jest legenda muzy elektronicznej. Armin van Buuren ma dla nas zupełną nówkę, sztukę Take Me Home. Tak się ona nazywa, no i posłuchajcie, jak brzmi, bo tu też jest świetnie.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.

Griffin, Bunty, Ines, The World Way w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo, 14 minut do 22 nam zostało, no i mamy jesień, lato się skończyło. Ja muszę się do czegoś przyznać, nienawidzę jesieni i zimy. No po prostu nie cierpię tych pór roku, ja chcę, żeby zawsze było ciepło, gorąco, fajnie, przyjemnie. I ja stwierdziłem, że nie ma jesieniarstwa. Nie, ja to odwołuję i teraz zagram coś naprawdę bardzo letniego, po jednej nutce. No i już wiemy, co to jest, no. White 2115 i hymn każdego lata. To Kalifornia w Melo Radio. Ku chwale wszystkich letniarzy.

Gnarly, Major League DJ Still Wasted. Bardzo mocno mi siada ten numer. Mam nadzieję, że będzie to jeden z hitów tej jesieni. Tak podkręcamy tempo. 1-1 w meczu Szwecja-Polska. Druga połowa ruszyła, jest 50 minuta. No, trzymamy kciuki, że uda się tę drugą bramkę wbić i w końcu w tej Szwecji wygrać.

0: reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do środy z kartą Moja Biedronka. Piwo Kasztelan i Harnaś w butelkach zwrotnych pół litra. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
1: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Teraz algorytmy social mediów decydują za ciebie. Co widzisz i o czym czytasz. Wybierz sam. Wejdź bezpośrednio na KI24info. Inowrocław i okolice. Ważne wydarzenia. Sprawy mieszkańców. Wiarygodne fakty, bez fake newsów i clickbaitów. Nie czekaj, aż wiadomości cię znajdą. Wybierz sam. KI24info. Zawsze na czasie.
0: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do środy z kartą Moja Biedronka. Piwo Kasztelan i Harnaś w butelkach zwrotnych pół litra. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
3: Po reklamie.

0: słuchaj na 98.1 FM. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Odświeżyłabym za to swój salon.
2: 200 zł w tym momencie trafiają do twojej kieszeni. Leć do bankomatu.
1: Dziękuję.
0: Zgłoś się na meloradio.pl.

Ładna noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: to promocja. Tego nikt nie lubi we wrześniu.
1: Praca,
0: szkoła,
1: korki.
0: W Meloradiu mamy dla ciebie coś lepszego.
2: Od rana dużo pozytywnej energii.
0: I jeszcze fajniejszą muzę.
2: Świeże trendy prosto z sieci.
0: I nową zabawę, w której wreszcie to ty masz ostatnie słowo.
2: Od poniedziałku do piątku.
0: Już od 6:30.
3: Podkręcamy tempo.
2: Waldek Darłak,
3: Marcin Sikora.
2: I codziennie zrobimy ci kawę.